nowość w Radiu Free.

0: Radio Free.
1: Dzień zaczyna się czasami, jakbym miał trwać ze dwa. I się wyginam, coś posiewam.

0: Radio Free. Free.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

naszej stypa. Dobrze podnoszę się, jestem w tym dobra, bo robię to po to, bo lubię spadanie, ten moment skoku, trajektorię lotu. Fruwam po wszystkich klubach, na ręce pieczątki jak tatuaże. Fruwam, nie mogę się znaleźć, a same znajome twarze w tym barze. Fruwam o jedno za dużo, fruwanie w tym stanie, łapię manię. Nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzie jesteś i nie wiem co będzie dalej.

wiązać go z końcem. Nie znalazłam środka, tylko samą pustkę i to jest problem. Nie było cię, zapomniałam kogo szukam. Muszę biec, a nie potrafię się ruszać.

ci do 12 roku. Dałam ci wszystko, ale znów spadam. Nie byłam gotowa do skoku. Dałam ci wszystko, ale nie to, czego potrzebujesz.

0: cudowny weekend.
1: A tak naprawdę Paweł Typiak to fajny, normalny facet, taki spoko chłopak, tylko czasem odpala się o 6.
0: No bo wybuchowo musi być, dzień
1: witamy
0: dobry.
1: Witamy serdecznie, na spokojnie dzisiaj.
2: Tak, z tej strony Typiak.
1: I Chylu, siema.

Najchętniej słuchany utwór w naszym kraju. Nie jest to żadne zaskoczenie, to Dis na raka, czyli Maja i BDOS, ale zaskoczeniem dla mnie jest to, co zrobił DJ Wiktor Rajo. Trochę podkręcił ten kawałek. Ostatnio na TikToku wyskoczył mi ten

0: jest poranek, to musimy dać dużo energii od siebie, no bo to jest tak, że ciężko jest wstać z samego poranka, żeby oczy otworzyć. Ty na przykład masz zupełnie inny sposób niż ja, bo u mnie jak dzwoni budzik, otwieram oczy, wstaję jak robot, jakbym się podłączył do ładowania.
1: Jak u mnie dzwoni budzik, to ja wyłączam i tak do 4 razy.
0: No właśnie, ja nawet sobie nie wyobrażam tego, że można przekręcić się na drugą stronę.
1: 5 już nie będzie.
0: I dosypiać jeszcze tych 15-20 minut, bo dla mnie to jest po prostu zwykła strata czasu. Lepiej się wyspać longiem dodatkowe te 4 budziki, niż tak sobie to przestawiać i udawać, że to ma sens.
1: No, ale ja lubię,
0: macie,
1: tak.
0: Wy może macie też ja jeszcze lubię. Inne sposoby. Czekamy na info od was, piszcie do nas na Messengerze, jesteśmy tam dla was.

0: Bo teraz jak zawsze ciabarabaraki, rzucamy kartkę z kalendarza. Dziś 7 maja, czwartek, imieniny obchodzi August, Benedykt, a także Róża i Flawia.
1: No to 7 maja mamy jeszcze Światowy Dzień Astmy i Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej.
0: E-Aktywność Obywatelska, czyli co, głosujemy na jakieś obywatelskie projekty przez internet?
1: Na przykład.
0: No proszę
1: I
0: bardzo.
1: Możesz załatwiać dużo różnych spraw za pomocą aplikacji, ewentualnie w internecie.
0: A Polska dzięki między innymi temu, że mieliśmy pandemię i nie wychodziliśmy z domu, musiała naprawdę pójść
1: wiele
0: kroków
1: do przodu. Że jest gra, w której wcielaś się w przedsiębiorcę z Radomia i musisz wystawić fakturę w systemie KSeF.
0: Tak. I masz przeszkadza jaki typu gadu-gadu, które do ciebie piszą w międzyczasie.
1: System Windows z 2003 roku.
0: Znajdziecie sobie na Steamie.
1: Godzinę to zajmuje.

0: niestety nie udało się wczoraj dopiąć wszystkiego i zdobyć mistrza.
1: Tak blisko było, już była przewaga, już było dobrze i co?
0: Luk Lublin kontra Warta Zawiercie, wczorajsze spotkanie 3-1 wygrywa Zawiercie, ale jest jeszcze jedna szansa w niedzielę o 14:45. Na obcym terenie Luk Lublin powalczy o mistrzostwo. A może przypomnę, że 2 maja wygraliśmy tam 3-0.
1: No właśnie, może oni to specjalnie zrobili, żeby dostarczyć nam więcej emocji. Także dziękujemy Luk Lublin.
0: I zawał serca.
1: Dziękuję bardzo. Że dbaliście o nas.
0: Pierwszy set wygrany przez naszych ładnie. Drugi wygrała Warta. No ale trzeci to nam się kompletnie posypał. Wygrywaliśmy 6 punktami, a potem odskoczyli... No i niestety.
1: Aż za mocno.
0: No, a w trzecim to już było.
1: Przypominam, drodzy kibice, że serce mamy po stronie Bogdanki Luk Lublin i mamy nadzieję, że cały czas będziemy trzymać mocno kciuki, że no będą wchodzić asiory serwisowe i że to wszystko już się tym razem nie posypie, że będziemy jak obrona Częstochowy po prostu blok za blokiem i idealnie będziemy trafiać w połowę przeciwnika.
0: Jeżeli ktoś jedzie na wyjazd kibicować, no to wielki szacunek i dajcie z siebie wszystko.
2: Słuchasz Radia Free.

0: zwiększonym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin, jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
2: Lustereczko wsteczne, powiedz przecie, gdzie najlepiej zrobić przegląd na tym świecie, by nie skończyć na lawecie?
3: A, pytasz o przegląd techniczny, badanie? Pojedź do Speedcar, szanowny panie.
2: Stacja kontroli pojazdów Speedcar zapewnia szybkie, sprawne i kompleksowe przeglądy rejestracyjne pojazdów. Nie czarujemy, gdy w grę wchodzi jakość i bezpieczeństwo. U nas zrobisz przegląd od ręki. Odwiedź stację Speedcar na Lubartowskiej, Jana Pawła II, Piaseckiej lub na Łęczowskiej. www.speedcar.pl.
4: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
5: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na Ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zębożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla Twojego ogrodu.
6: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy!
7: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy. Sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
8: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pankleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pankleks, Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
9: Nie każda wiosna zaczyna się od kwiatów. Nie każda zmiana musi być delikatna. Są momenty, kiedy budzi się coś więcej. Charakter, ambicja, adrenalina. Cupra Studio Lublin już otwarte. Nowa przestrzeń, ten sam ogień. Wejdź, zobacz, poczuj różnicę na drodze. Jeśli czujesz, że to twój moment, umów jazdę testową już dziś. Cupra Studio Lublin, Piasecka 10.
1: Skwerek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą. Animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
13: Hello Chery
12: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
14: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
15: Reklama. Info za free.
16: Na zegarach Radia Free 7, przed mikrofonem Paulina Pomorska, zapraszam na Info za Free. Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie wtorkowego wypadku samolotu Dromader w powiecie biłgorajskim. W zdarzeniu zginął 65-letni pilot maszyny. Samolot brał udział w akcji gaśniczej pożaru lasu w Nadleśnictwie Józefów. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez właściwe służby, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec.
17: One są oględziny tego miejsca przez prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Zamościu, także Prokuratury Rejonowej Biłgoraju, biegłego z zakresu medycyny sądowej, także przy udziale innych służb, w tym Policji i Straży Pożarnej. W czynnościach tych biorą udział także przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
16: Dzisiaj ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 65-letniego pilota. Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Zamościu ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenia jego przyczyn i rozważenia, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Nadleśnictwo Józefów wydało zakaz wstępu do lasów będących w zarządzie nadleśnictwa. Obowiązuje on do 31 sierpnia tego roku. Decyzja została podjęta w związku z utrzymującym się trzecim najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego oraz z uwagi na konieczność uprzątnięcia skutków pożaru. Okresowy zakaz jest wprowadzony w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego przed niebezpieczeństwem wynikającym z przebywania na terenie uszkodzonego drzewostanu. W czasie obowiązywania zakazu pracownicy służby leśnej będą prowadzili wzmożone patrole w rejonie objętym zakazem. Dyrekcja Roztoczeńskiego Parku Narodowego także wprowadziła zakaz wstępu na tereny leśne w związku z pożarem w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe bez zmian, ale część kredytobiorców będzie płaciła niższe raty. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski powiedział, że niektórzy kredytobiorcy dopiero teraz odczują efekty wcześniejszych obniżek stóp. Dodał, że najbardziej skorzystają osoby, które w maju będą miały aktualizację kredytu powiązanego z WIBOR-em 6M.
18: Jeżeli weźmiemy taki przykładowy kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to rata po takiej aktualizacji spadnie o 123 zł. A jest to wynik tego, że właśnie po raz ostatni ta aktualizacja odbywała się 6 miesięcy temu.
16: Część ekspertów spodziewa się, że wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie skłoni Radę Polityki Pieniężnej do podwyżek stóp w tym roku. Jarosław Sadowski powiedział, że takiej decyzji spodziewają się też inwestorzy.
18: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
16: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. To wszystko w Info za Free. Na kolejne o godzinie 8 zapraszam w imieniu Aleksandra Brudzińskiego. Będą też informacje sportowe.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
19: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
20: Kilka kropel na mnie spadło.
21: Chcemy deszczu.
20: Jeszcze nie.
21: Chcemy
20: deszczu. Jeszcze chwila, o 14 dopiero ma zacząć padać. Ale spodziewajcie się delikatnych kropli w międzyczasie już, znaczy, że może
21: Paweł,
20: taka mżaweczka polecieć.
21: Ja chcę, żeby padał deszcz, bo nie chce mi się dzisiaj kosić trawy.
20: No i wystarczy nie kosić, tylko szukasz po prostu powodu.
21: No ale jak spadnie deszcz, to będę miał wymówkę, nie mogę, bo trawa mokra.
20: A jak skosisz, a potem spadnie, to będzie najlepiej?
21: Nie.
20: No to nie będziesz musiał dzisiaj kosić trawy. Od 14 się zacznie.
21: Prognozy mówią, że w okolicach 14 ma zacząć padać deszcz i ten deszcz z nami zostanie aż do jutra.
20: Do rana.
21: Do rana.
20: Tak.
21: Tak nawet...
20: 9, 10 może nawet
21: tak,
20: być.
21: Tak, 10 jeszcze zobaczymy. Może popadać.
20: Dzisiaj
21: ale
20: ciepło.
21: Ale mogło być burze.
20: To prawda,
21: i grad
20: ale
21: może
20: ja
21: być.
20: Pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz dla tych, którzy słuchają nas, a wybierają się na Juvenalia. Teraz jest cieplej niż będzie jutro na Juvenaliach. Już w tym momencie, o 7 rano, cieplej niż będzie jutro po południu. Czy po południu to jeszcze spoko, ale wieczorem rzeczywiście temperatura spadnie nawet do 10 stopni Celsjusza. Więc ja wiem, że fajnie jest mieć taki vibe'owy look pod stage'em, ale mimo wszystko weźcie ze sobą jakąś bluzę, coś
21: vibe'owy
20: ciepłego.
21: Vibe'owy look pod stage'em, czyli no, fajny coś. Wygląd pod sceną. Tłumaczę tym, którzy nie rozumieją.
20: No, starzy ludzie też z nami będą. Myślę, że skumali.
0: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
22: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
23: Siema Lublin!
21: No to witamy serdecznie, czekamy na deszcz, czekamy na pierwsze opady, ale my gramy cały czas słoneczne hity.
20: Tak, jak sobie pomyślę, co się dzieje w Gdańsku, tam jest 5 stopni na plusie. Wyobrażasz to sobie? Zima przyszła do Trójmiasta. Tu typ jak dzień dobry.
21: I Chylu z tej strony, nie, po prostu normalna pogoda nad morzem.

0: Jeżeli czekamy na deszcz, to Piotrek nam ten deszcz zapewnił. Pisze, że umył eleczkę. To już jest pewniak, że będzie deszcz. Dziękujemy, Piotrku.
1: Dzięki, Piotrek. Jeszcze niech ktoś grilla wystawi o 7.14, prawie 15 i mamy pewność, że
0: jeszcze
1: deszcz będzie padał.
0: Jeszcze można okna umyć, też pomoże,
1: tak,
0: na pewno.
1: Delikatne kropienie może się pojawić nawet teraz po 14, przypominamy, lunie. Ale słuchajcie, do godziny, to myślę, że 8.30 realnie macie czas, bo my to musimy jeszcze wszystko przeczytać, aczkolwiek jesteśmy na bieżąco obecnymi komentarzami. Po 9 rozwiążemy nasz wielki, wielki, wielki konkurs i to są ostatnie karnety i ostatnie bilety, jakie oddajemy w wasze ręce na antenie Radia Free, więcej nie będzie. Do tego rozmawiałem z organizatorami juwenaliów i mówią wprost, jeżeli tak pójdzie, to dzisiaj będzie już sold out, czyli nie kupicie więcej biletów na juwenalia, więc macie ostatnią szansę, żeby zgarnąć od nas właśnie dwa karnety i dwa bilety.
0: Szukajcie zdjęcia, na którym jesteśmy z wielką kopertą, bo tam znajdują się karnety na juwenalia i pod tym zdjęciem czekamy na wasze komentarze. Opisujcie najciekawszą, najfajniejszą waszą przygodę związaną właśnie z imprezą, jaką są juwenalia.
1: Została ostatnia godzina i 15 minut. Zróbcie to teraz. Komentarz jest, znaczy post jest przypięty na Facebooku, na Instagramie też na pewno sobie poradzicie. Oj, historie są niezłe.
0: A to nie koniec atrakcji, bo jeszcze mamy dla was dwa konkursy.
2: Radio Free.
0: Między innymi jeszcze przed godziną 8 powalczymy o bilety na żużel niedzielny.
1: Och, będzie się działo. Wszyscy fani, bądźcie z Radiem Free.

0: to chyba spokojnie możemy już w tym momencie przypomnieć numer do Radia Free.
1: To jest oczywiście 815-344-899, zapisane na pewno. Ci, co mają Androida, to mogą sobie, wiesz, pod piąteczką Memory 5 nacisnąć,
0: Paweł,
1: przytrzymać.
0: My wiemy, jak działa telefon.
1: Nie, no, ci, co mają Apple'a, to nie mogą tego zrobić, więc no tak. Sorry.
0: Słuchajcie, za kilkanaście minut zaczniemy zabawę i będziecie walczyć o bilety na Żużel, tylko przypomnę, w niedzielę 19.30 motor podejmuje Spartę, ale zanim to się stanie, no to jeszcze przecież muzyczna kanapka, która już za chwilę.
2: Reklama.
3: Czy nadal szukasz komfortowego auta z korzystnym finansowaniem? Przyjedź do salonu Kia przy Alei Warszawskiej w Lublinie i wybierz Kia Sportage z rabatem do 20%. I uwaga! Kia Stonic oraz Kia Exceed z dodatkowym rabatem i polisą za złotówkę. Dla firm także inne promocyjne oferty finansowania oraz leasing. Zapraszamy! Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Droga wylotowa na Warszawę.
4: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
5: Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod twoje potrzeby? Domlublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
6: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
7: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy zmienią każde miejsce w prawdziwą scenę. Odwiedź nas w Lublinie przy Obrońców Pokoju 2A lub wejdź na muzycznegwiazdy.pl. Muzyczne gwiazdy. Podkręcamy każdą imprezę.
8: No nie. Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w Fabryce Blasku?
9: W Fabryce Blasku?
8: Tak, w Fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
10: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w Galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 304 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
12: Zaprasza Toyota Autopark Lublin. Kalinówka 18 koło Lublina.
13: Marzysz o przygodzie? Z VIP wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice, Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
14: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
15: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
14: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
16: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.

0: obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
7: Reklama.
8: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
9: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
10: No dobrze, rzeczywiście więcej samochodów od Ronda Emila Brzozowskiego w Marynie w stronę Alei Kraśnickiej. Taki poradny klasyczek tam, nie to, że się korkuje, ale aut jest sporo, trzeba o tym powiedzieć. Zębożycka od Żeglarskiej już w stronę Diamentowej. Jeżeli chodzi o Kunickiego, to przed Dywizjoną 303 i przed Wolską zaczęło się korkować. Krańcowa, więcej aut o tej porze, na Głębokiej jeszcze luzy. Poniatowskiego powoli zaczyna przybierać na sile.
11: Jeżeli chodzi o Solidarności, korek na wysokości 3 maja i na wysokości Lubomelskiej. Więcej aut na Willowej, Tysiąclecia oczywiście przykorkowana. Uważajcie, Andersa, czy turystyczna spółdzielczości pracy stoi w kierunku Dożynkowej. Tam też korek na Dożynkowej od Cynamonowej.
8: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
9: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
12: Radio Free. Siema Lublin. Słuchasz Radia Free. Hity non-stop.
11: Taki miks. Kanapki z wczoraj, banana z przedwczoraj, Paweł.
10: No to tak będzie dzisiaj działało. Bardzo dobra kanapeczka z boczkiem, z musztardą i do tego jeszcze sałata. Niam, niam, niam, niam.
11: I banan. Dobra, zapraszamy na muzyczną kanapkę o poranku w Radiu Free zawsze po 7.30.

0: Wiem, że w DC czy Marvelu policjant to byłby człowiek policjant. Oni nie noszą peleryn, ale cały czas stoją na straży prawa, żeby nam pomagać każdego dnia. A tutaj proszę bardzo, w opozycji do nich Jamal, a dokładnie Miodu z Jamala śpiewa, że ej, nie przeszukuj mnie, no, ale co może tam znaleźć taki policjant? Bilety na żużel na przykład. I to dwa.
1: I mamy dla was podwójne zaproszenie na niedzielny żużel. Orlen Oil Motor Lublin kontra Betard Sparta Wrocław.
0: A to oznacza, że możecie zabrać drugą osobę ze sobą, ewentualnie pokazać, że was stać i po prostu wejść, podrzeć bilet, wyjść i wejść raz jeszcze. To od was zależy. Możecie tak
1: Paweł,
0: zrobić.
1: Nie rób tak. Ma być pełny stadion, panie i panowie. Znacie nasze zasady. Za chwilę odtworzymy wam wypowiedź osoby związanej z żużlem. Na razie jeszcze nie podpowiadam. To będzie wypowiedź zagrana w spak, czyli od tyłu. I będzie trzeba trafić, kto to jest. Imię i nazwisko tego oto delikwenta.
0: A telefon już dzwoni.
1: Już dzwoni.
0: No to może odbierzmy i puszczamy po raz pierwszy.
1: Nawet jeszcze numeru nie podałeś, a już dzwonią.
0: To ja tylko przypomnę.
1: Dzień dobry.
0: 815-344-899 to do nas zadzwonił.
1: Kogo witam, kogo goszczę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Anna z tej strony.
0: Witaj, Anna.
1: Ania, proszę bardzo.
0: Włączamy.
1: Aniu, po raz pierwszy słuchasz dzisiejszej wypowiedzi. Czy jesteś gotowa?
2: Tak.
3: Mogę właśnie mówić do gatunku, co robię, bo mi nie tak lecz nie dala, jest najwyższy.
1: Kto to jest twoim zdaniem?
2: Ciężko.
0: Jakby komar latał, nie?
2: Mateusz Cierniak.
3: Potrzebuję więcej jazdy, ale nie, że tylko treningowej, po prostu tego takiego trybu meczowego.
0: Brawo!
1: Za pierwszym razem!
0: Nie wierzę!
1: Jak to zrobiłaś, dziewczyno?
2: Trafiłam po prostu.
0: Ale to był piękny strzał. Tadeusz Cierniak, oczywiście, że tak.
1: Nie Tadeusz, Mateusz Cierniak.
0: Przecież powiedziałem.
2: Mateusz.
0: No właśnie. Paweł. Ja się Paweł. Nie znam na żużlu. Dla mnie to mógł być Tadeusz. Ej, ale to jest niesamowite. Ania, możesz... Ania, pamiętam, prawda? Ania do nas zadzwoniła.
2: Tak.
0: No to tyle dobrze. Ja dzisiaj mylę imiona. Kogo chcesz pozdrowić, opowiadaj.
2: Pozdrawiam wszystkich fanów żużla lubelskiego w Lublinie.
0: A, no to ja nie jestem pozdrowiony, no nie.
1: Aniu, nie rozłączę się za chwilę. Za chwilę powiemy ci poza anteną, jak odebrać ten bilet, tak, więc zostań z nami. Wielkie gratulacje, udało ci się to za pierwszym razem.
2: Dziękuję bardzo. Radio Free.

0: Vito, Zalia, Igor. Nareszcie na antenie Radia Free. Pierwsze bilety na żużel rozdane. Mówię pierwsze, bo kolejne będą jutro o poranku. Trochę podkręcimy nasz konkurs, żeby nie było aż tak łatwo.
1: O, to było dzisiaj? Nie, no dzisiaj to był strzał. Po prostu niesamowicie. Gratulujemy Ani raz jeszcze i oczywiście bilety już na ciebie czekają.
2: Czy wiesz, że...
3: Najbardziej jadowitym wężem lądowym jest australijski tajpan. W jego gruczołach jadowych znajduje się trucizna zdolna zabić 200 ludzi.
2: Teraz już wiesz.
4: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i J.Crew w regionie.
6: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
7: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
8: Widzę auto. Widzę pieczątkę, ale... O! Jest problem.
9: Jaki problem?
8: Brak przeglądu technicznego. Oj, bez tego przyszłość niepewna.
10: Tę wizję łatwo zmienić. Speedcar. Przegląd rejestracyjny zrobisz od ręki, bez umawiania i bez stresu. Ogólnopolska sieć stacji kontroli pojazdów Speedcar od ponad 25 lat dba o bezpieczeństwo kierowców. Zapraszamy w Lublinie na Lubartowską, Jana Pawła II, Piasecką i na Łęczowską.
11: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
12: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
13: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. Home&More.pl.
14: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy twój dom.
15: A gdyby tak wiosną właśnie wiosnę zobaczyć? Taką prawdziwą, piękną i polską. Przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia Premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 304 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Zaprasza Toyota Auto Park Lublin. Kalinówka 18 koło Lublina.
17: Skwerek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą, animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście.
18: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
19: Hello Chery
18: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
20: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
21: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
22: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
1: No niestety Sikorskiego do Warszawskiej i do Kraśnickiej zaczęło się korkować. Więcej aut na Racławickich, a także Sobińskiego i Głęboka. Tam dużo samochodów. Poniatowskiego już stoi w korku niestety. Mazowieckiego do Wojciechowskiej także. Wjazd w Aleję Kraśnicką lekko przykorkowany. Jana Pawła do Armii Krajowej z problemem za hardkorowym zakrętem na Janowskiej. Tam przypominamy, podobno ruszyły już przebudowy. Do 4 sierpnia mają trwać. Diamentowa do Wrotkowskiej z korkiem. No i jeszcze Zębożycka do Diamentowej. A i na Kunickiego i na ulicy Długiej. I do Pawiej i do Krańcowej odnotowujemy korek.
0: Delikatnie Solidarności, delikatnie z Morawińskiego, ale sporo aut na Andersa w kierunku Małgiewskiej, tu najgorzej. Salonika.
21: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
22: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
23: Info za free.
24: Jest ósma, Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Mamy najnowsze info w sprawie pożaru, do którego doszło we wtorek na terenie Puszczy Solskiej. Płonie kilkaset hektarów, a z ogniem walczy już 500 strażaków. O porannych działaniach ratowników mówi rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
25: W tej chwili patrzę na drzewa, które ściasto są naprzeciwko mnie i liście się nie poruszają. Nie jest jakiś tam silny podmuch wiatru, który powoduje kołysanie się drzewa, czy tak jak powodował rozpalanie tych zarzewi ognia. Ciągłość działań ratowniczych jest realizowana na bieżąco. Nie jest tak, że robi się ciemno, zabieramy zabawki i wracamy do domu. Więc cały czas to pożarzysko jest dozorowane. Te zarzewie ognia, które się pojawiają, są dogaszane.
24: Roztoczański Park Narodowy śledzi sytuację związaną z pożarem Puszczy Solskiej. Dyrektor parku Tadeusz Grabowski apeluje do mieszkańców i turystów o zgłaszanie każdego podejrzenia źródła ognia.
26: Monitorowane są granice parku, monitorowane są szlaki, są to patrole piesze, patrole na kładach. Również monitorowaliśmy teren parku z dronów. Pierwsze zarzewie ognia było około 10 km od parku, poza Otuliną. Teraz możemy powiedzieć, że ten pożar już na granicy Otuliny Roztoczeńskiego Parku Narodowego jest, ale w dalszym ciągu jest to odległość co najmniej kilku kilometrów.
24: Od wczoraj w związku z pożarem obowiązuje zakaz wstępu do Roztoczeńskiego Parku Narodowego. Około 1500 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa trafiło dotychczas do śledczych zajmujących się Zonda Krypto, przekazał w Senacie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Zaznaczył, że zabezpieczono środki na rzecz pokrzywdzonych.
27: Dotychczas dokonano kilkudziesięciu przeszukań, w wyniku których zabezpieczono obszerną dokumentację oraz liczne nośniki danych oraz dane elektroniczne, które poddawane są obecnie oględzinom, przy czym pierwsze przeszukania miały miejsce w dniu 22 kwietnia. Aktualnie trwa także w związku ze spływającymi zawiadomieniami szacowanie wysokości szkody, która na dzisiaj wyliczana jest na kwotę nie mniejszą na pewno niż 350 milionów złotych.
24: Od 17 kwietnia prokuratura regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów Zonda Krypto oraz prania brudnych pieniędzy. Kolejne newsy o 9:00. Teraz sport. Horror w hali Globus. Feta musi jeszcze poczekać.
23: Sport za free.
24: Siatkarze Bogdanki Luk Lublin nie wykorzystali szansy na zamknięcie finału Plus Ligi. W czwartym meczu rywalizacji o Mistrzostwo Polski obrońcy tytułu przegrali u siebie z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1-3. Tym samym goście w serii do trzech zwycięstw doprowadzili do remisu 2-2. Straconej szansy żałował kapitan Bogdanki Marcin Komenda.
2: Też sobie wyobrażaliśmy to inaczej, też chcieliśmy wygrać, też chcieliśmy przy naszych kibicach celebrować wygraną, natomiast no nie gramy z byle kim, gramy z bardzo mocnym przeciwnikiem. My walczyliśmy, tego nam nie można zabrać. Próbowaliśmy, robiliśmy wszystko, żeby unieszkodliwić ich zamiary, czyli wygraną. Szkoda chyba najbardziej tego trzeciego seta.
24: Decydujący mecz finału zostanie rozegrany w niedzielę w Sosnowcu. Koszykarze PGE Start Lublin przegrali na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza 100-105 w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy. Lubelska drużyna już wcześniej straciła szansę na awans do play-off i grę o medale. Trener Wojciech Kamiński był jednak zadowolony z postawy swojej drużyny w ostatnim występie.
3: Dziękuję swoim zawodnikom za cały ten trudny, bardzo trudny sezon, za walkę do końca. Można powiedzieć, że graliśmy o nic, nie poddaliśmy się. Oczywiście drużyna z Dąbrowy była lepsza, natomiast myślę, że to zwycięstwo było na wyciągnięcie naszej ręki przez całe 40 minut. Także mimo pewnych przeciwności walczyliśmy i z tego trzeba się cieszyć.
24: Start zakończył sezon na 13. miejscu z bilansem 10 zwycięstw i 20 porażek. Dwóch żużlowców Orlen Oil Motoru Lublin, Fredrik Lindgren i Mateusz Cierniak, wystąpiło w barwach Region Verde Elite Sport w wygranym 55-33 spotkaniu przeciwko Nordisk Elite Speedway w duńskiej ekstraklasie. Obaj znacząco przyczynili się do zwycięstwa swojego zespołu. Cierniak zdobył 15 punktów, a Lindgren 13. Kolejny mecz w PGE Ekstralidze Orlen Oil Motoru Lublin rozegra w niedzielę. Wówczas Koziołki podejmą Betard Sparte Wrocław.
22: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
1: I chociaż chmury wyglądają tak, jakby nad Tristram miały przyjść najgorsze chwile i słudzy Diablo rośli w siłę. 19 stopni, a deszczu jeszcze nie widać. Czasem coś tam sobie jeszcze skapnie, ale to dopiero w okolicach godziny. Już wcześniej, uwaga, 13:00. No, chyba to będzie ten moment, kiedy zacznie padać i ten deszcz będzie z nami aż do jutra do rana.
0: No, mamy taką informację, bo sprawdzamy na trzech różnych prognozach pogody, że w ciągu 3 godzin ma zacząć padać deszcz w Lublinie. W województwie może to zacząć się wcześniej.
1: I dobrze.
0: Tak jest, bo tego deszczu potrzeba.
1: Szczególnie, że płoną lasy i to właśnie w tamtych rejonach deszcz ma spaść najpierw. I super, dobrze, niech tam pada pięknie.
0: Jutro wieczór raczej pogodny, 18 stopni maksymalnie w piątek, potem wieczorem 10, sobota nieco chłodniejsza, bo tylko 16 stopni, ale trochę słońca, więcej chmur, raczej nie powinno padać podczas weekendu. Niedziela słoneczna i 18 stopni, a poniedziałek bardzo ciepły, ale burzowy, do 25 w poniedziałek przyszły i deszcz.
22: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
23: Radio Free. Siema Lublin.
0: No i siemka, witajcie. Po 8 już mamy, tak. 7 minut.
1: Hej, w taką dziwną pogodę. Jak ty śmiesznie tutaj z takim akcentem wjechałeś w godzinę 8.
0: Hej, Dua Lipa.
1: Tu Typiak, siema.
0: I Hello. Hej. Witamy i zapraszamy do 10. Aha.

0: Ten numer nazywa się More Than You Know i to z germano-angielskiego mordeczko, ty wiesz. Ty wiesz, że jest 17 minut po godzinie 8.
1: Wiem, mam przed sobą zegarek. Wiem, że jest maj, niebawem będzie czerwiec.
0: I jesteś już po ślubie.
1: Jestem już, ale czerwiec, sierpień to są te miesiące, gdzie tych ceremonii jest najwięcej.
0: No właśnie nie kumam, bo chodzi o literkę R.
1: R.
0: Wiesz, ile znam osób, które się rozwiodło, które brały ślub w czerwcu, w sierpniu, w październiku, a w lipcu, proszę bardzo. Ty kiedy brałeś?
1: W sierpniu.
0: W sierpniu, jest dobrze. No i ja w lipcu też jest dobrze, także na luzie.
1: No teraz uważaj. Pewien mężczyzna z Francji oświadczył się swojej wybrance.
0: Wspaniale.
1: Zaplanowali ślub, data, sala, wszystko już było dopięte i nagle okazało się, że mężczyzna jest w trudnej sytuacji finansowej i nie wiedział, jak sfinansować wesele. Więc wpadł na taki pomysł, to nie jest żart, że zaproponował firmom, że na jego garniturze będą mogli się reklamować. W sensie jego garnitur to będzie jedna wielka powierzchnia reklamowa i uwaga, zgłosiło się 26 firm.
0: Wyobrażam technologicznych. Sobie. Szamba Lublin na przykład.
1: Nie, tak u niego akurat to były startupy takie, technologiczne, zaawansowane.
0: Ja musiał Szamba tutaj.
1: I teraz uważaj. Oczywiście panna młoda w pięknej białej sukni, tak. Wszystko poszło zgodnie z planem, ona powiedziała tak, całe wesele zostało sfinansowane. No i to jest dobry pomysł, żeby coś takiego było u nas. I teraz wyobraź sobie, bo ty często prowadzisz wesela,
0: tak.
1: Że wchodzi para młoda na pierwszy taniec i witamy zgromadzonych gości, witamy parę młodą, a w szczególności sponsorów dzisiejszego wydarzenia.
0: Albo sponsorem pierwszego tańca jest Szamba Di Janeiro. Ty, ry, ry, ry, ry, ry, ry, ry.
2: Radio Free.

0: to nowość na antenie Radia Free.
1: I tak się staramy od samego rana, żebyście mieli dużo energii, więc takimi numerami to oczywiście Fisher i Tones and I z numerem Favor.
0: Już 25 po 8, za będą chwilę serwis drogowy, a potem tak jak mówi Paweł.
2: Reklama. Czy nadal szukasz komfortowego auta z korzystnym finansowaniem? Przyjedź do salonu Kia przy Alei Warszawskiej w Lublinie i wybierz Kia Sportage z rabatem do 20%. I uwaga! Kia Stonic oraz Kia Exceed z dodatkowym rabatem i polisą za złotówkę. Dla firm także inne promocyjne oferty finansowania oraz leasing. Zapraszamy! Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Droga wylotowa na Warszawę. Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Domlublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
3: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
2: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego New

0: uroczystości. Nasi realizatorzy zmienią każde miejsce w prawdziwą scenę. Odwiedź nas w Lublinie przy Obrońców Pokoju 2A lub wejdź na muzycznegwiazdy.pl. Muzyczne Gwiazdy. Podkręcamy każdą imprezę.
1: No nie. Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w Fabryce Blasku?
2: W Fabryce Blasku?
1: Tak, w Fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
3: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w Galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
4: Marzysz o przygodzie? Z VIP wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice, Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
6: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zębożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla twojego ogrodu.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pankleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pankleks, Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
3: A gdyby tak wiosną, właśnie wiosnę zobaczyć? Taką prawdziwą, piękną i polską. Przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla Ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na Ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do Twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
4: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
5: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin, Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
6: Południowa część Lublina coraz luźniejsza, to mi się podoba. Jest więcej samochodów na Jana Pawła, co ciekawe, ale także wjazd w Kraśnicką od ronda Emila Brzozowskiego. Tam ciągły ruch płynny, ale aut jest sporo, które chcą się dostać do naszego miasta. Co poza tym, no i Głęboka Racławickie, tam więcej aut, ale nie ma korków, nie, na luzie.
7: U mnie tylko tysiąclecia Solidarności, a tak już spokojnie.
4: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
5: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin, Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.

0: Jest 8:30. Jak macie problem, żeby wstać, żeby się obudzić.
1: Żeby mi tak oczko nie leciało, weź coś, proszę.
0: Proszę bardzo.
2: Wow! Tu działa! Zaczyna się!

0: Sponsorem konkursu jest Mania Naprawienia Hamownia pod Lublinem. Pomiar i podnoszenie mocy. Rutka Kozłowiecka 138A.
1: Jeżeli chcecie sprawdzić poziom mocy waszego auta, to może być motocykl, może być też quad. Dzięki takim pomiarom jesteście w stanie ustalić, czy pojazd trzyma fabryczne parametry.
2: Oj tak, między innymi możecie także ożywić zdechłe koniki pod maską. I to mi się także podoba, bo nagle okazuje się,
1: że... Trzeba dać im sianka?
2: Być może, właśnie na kamowni. Natomiast jest taka opcja i możecie zgarnąć od nas taką usługę. I to mi się również podoba, bo jak już jeździcie swoim samochodem kilka lat i nagle się okazuje, że no już nie jeździ tak jak na początku, no to da się to zmienić. Da się także dołożyć tak nawet do 40 koni do naszego właśnie motocykla, quada, a także do naszego samochodu. No, opcji jest naprawdę sporo, ale jeżeli wygracie, to już wy się będziecie dogadywać, co chcielibyście zrobić ze swoim sprzętem.
1: Ale najpierw trzeba nam wysłać mail konkurs@radiofree.pl, a tam w mailu pokazać, opisać, dać zdjęcie, przekonać, że kochacie swoje auto.
2: Tak, chcemy to zobaczyć, musicie to po prostu pokazać. No, to musi być miłość dwustronna. Chociaż rzadko kiedy samochód jest w stanie nam ją odwzajemnić, aczkolwiek czasami, kiedy depniemy gaz i on tak ładnie zamruczy, ale nie za głośno, tylko tak ładnie zamruczy, no to czujemy, że mówi dziękuję.
1: Właśnie, czy samochód jest w stanie odwzajemnić naszą miłość?
2: Miłość może.
1: Rzadko się psuje.
2: Albo radość z jazdy daje.
1: Tak.
2: Trzyma się świetnie
1: drogi.
2: Mało
1: pali na przykład.
2: O, jest bardzo bezpieczny.
1: Tak.
2: To są takie dobre rzeczy. No pewnie. Także czekamy na wasze maile konkurs@radiofree.pl. Rozwiązanie już jutro.
0: Sponsorem konkursu jest Mania Naprawienia Hamownia pod Lublinem. Pomiar i podnoszenie mocy. Rutka Kozłowiecka 138A. Radio

0: mikrofon, więc przestałem śpiewać. Ale ja się cieszę, że to
1: tyle
0: jest K-pop.
1: Tyle czasu gramy tę piosenkę oscarową, a Paweł Typiak jeszcze nie nauczył się tekstu.
0: A najlepsze jest, są te wstawki koreańskie, bo ja wtedy sobie też wymyślam słowa. One pewnie też nie wiedzą, o czym śpiewają. 9 Oni minut do godziny 9.
1: Wiedzą, kocie.
0: Anima, już za chwilę. Koncert Anime już w sierpniu w Gdańsku, a bilety sprzedały się w 45 minut. Szaleństwo.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin, jedyny autoryzowany dealer Omoda i J.Crew w regionie.
3: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
5: I słuchaj, patrzę w kalendarz i widzę, że zbliża się termin, a on nic. Ani nie zadzwoni, ani nie umówi się. A wyobrażasz to sobie? Jak tak można?
6: A można w Speedcar. Tu nie trzeba dzwonić ani się umawiać, bo przeglądy rejestracyjne robią od ręki.
7: Ogólnopolska sieć stacji kontroli pojazdów Speedcar zaprasza na badania techniczne i diagnostykę pojazdów. Odwiedź jedną z naszych stacji i pozwól, że zadbamy o Twoje bezpieczeństwo. Zapraszamy na Lubartowską, Jana Pawła II, Piasecką i na Łęczowską. Speedcar.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
9: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do Twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy Twój dom.
10: Nie każda wiosna zaczyna się od kwiatów. Nie każda zmiana musi być delikatna. Są momenty, kiedy budzi się coś więcej. Charakter, ambicja, adrenalina. Cupra Studio Lublin już otwarte. Nowa przestrzeń, ten sam ogień. Wejdź, zobacz, poczuj różnicę na drodze. Jeśli czujesz, że to twój moment, umów jazdę testową już dziś. Cupra Studio Lublin, Piasecka 10.
11: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.

0: a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Reklama. Salonika.
6: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
7: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
8: Delikatnie o tej porze jeszcze wjazd w Aleję Kraśnicką jest przykorkowany, a tak poza tym jeździ się po południowej przynajmniej części Lublina całkiem swobodnie.
9: Tysiąclecia korek w kierunku ronda pod zamkiem, może być przykorkowana jeszcze Grafa o poranku. Salonika.
6: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
7: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
10: Info za free.
11: Jest 9:00. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Cały obszar pożaru jest pod kontrolą. Znacząco spadło ryzyko dla budynków mieszkalnych, poinformował podczas dzisiejszej porannej konferencji prasowej w Józefowie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
12: Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby lasów państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna.
11: W nocy pracowało 440 strażaków, a wszystkich osób zaangażowanych w akcję jest ponad 600. Pracowało także 106 jednostek, dojechały kolejne z całej Polski, dodaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
13: Dzisiaj oczywiście od samego rana oprócz naszych działań gaśniczych znowu mamy do dyspozycji 2 Black Hawki, 7 śmigłowców z lasów państwowych, 4 dromadery, wszystkie te zasoby sprzętowe będą działały.
11: Podczas akcji gaszenia z powietrza wykonano już ponad 500 zrzutów. Na ogień zrzucono ponad 600 ton wody. Płonie około 300 hektarów lasów. Dwa drony wleciały i spadły na terenie Łotwy. Łotewskie wojsko poinformowało o tym w telewizji publicznej LTV. Nie podano jednak dokładnych miejsc, w których rozbiły się bezzałogowce.
14: Nad ranem ogłoszono alarm dotyczący zagrożenia z powietrza w kilku rejonach wschodniej części kraju, a mieszkańcy otrzymali alerty na telefony komórkowe. Według wstępnych informacji jeden z dronów mógł spaść w Rzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliwa. Około godziny 3:30 czasu lokalnego policja otrzymała zgłoszenie o dymie widocznym nad obiektem. Straż pożarna poinformowała jednak, że po przybyciu na miejsce nie stwierdzono otwartego ognia. Portal LSM podaje, że drony wleciały do łotewskiej przestrzeni powietrznej od strony Rosji. Jednak, jak zaznaczyło wojsko, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie bezzałogowce. Łotewskie media przypominają, że wcześniej w podobnych zdarzeniach chodziło o ukraińskie drony wykorzystywane do ataków na rosyjską infrastrukturę.
11: Na koniec o utrudnieniach w ruchu. Tych spodziewajcie się jutro po południu w związku z rozpoczynającymi się Dniami Kultury Studenckiej. O 14:00 na schodach przed ratuszem studenci i studentki ponownie przejmą klucze do miasta. Ulicami Lublina przejdzie barwny korowód. Trasa przemarszu rozpocznie się na placu Króla Władysława Okietka. Studenci przejdą przez krakowskie przedmieście, alejami racławickimi, ulicą Sowińskiego, Głęboką, Nadbystrzycką i Wapienną na tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Komunikacja miejska na tej właśnie trasie będzie kursować z utrudnieniami. Wystąpią czasowe wstrzymania ruchu, co może przełożyć się na opóźnienia w kursowaniu autobusów. Kolejne newsy o 10:00. Teraz propozycje lubelskich instytucji kultury.
10: Kultura za free.
11: Reżyser i scenarzysta profesor Krzysztof Zanussi będzie dziś gościem w Lublinie, gościem Akademii Rodzica i Nauczyciela. Temat spotkania to świat bez autorytetów. Czy ktoś jeszcze może wskazywać drogę? Rozmowę poprowadzi prezes Fundacji Krok po Kroku, współzałożyciel kabaretu Smile Andrzej Mierzejewski. Spotkanie organizuje niepubliczna domowa szkoła podstawowa imienia dzieci z Fatimy. Początek w amfiteatrze na Poczekajce przy Alei Kraśnickiej w Lublinie o 17:00. W CSKA duet Runo z Torunia tworzą indie pop z subtelnym brzmieniem i intymnymi tekstami. To elektroniczno-punkowa muzyka. Wokaliści mają przykuwać uwagę nie tylko unikalną, głęboką barwą głosu, ale także bezczelną i odważną postawą sceniczną. Czytamy w zaproszeniu. Początek koncertu duetu Runo o 20:00 w CSKA. Na koniec propozycja dla najmłodszych. Spektakl Idziemy po skarb w teatrze imienia Hansa Christiana Andersena to teatralna adaptacja dziecięcej bajki autorstwa Janosza, niemieckojęzycznego pisarza. Na scenie dobrze znani lubelskiej publiczności aktorzy. Spektakl podzielony jest na dwie 25-minutowe części. Główni bohaterowie, Tygrys i Miś, zdecydowali, że będą bogaci, a podczas długiej podróży docenią, że o wiele cenniejsi od złota w kieszeni są bliscy. Przez blisko godzinę aktorzy mają utwierdzić w przekonaniu najmłodszych, że uniwersalne prawdy o istocie przyjaźni i wspólnym dążeniu do szczęścia są ważne. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie Teatru Andersena.
7: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
8: Teraz jeszcze ciepło, 19 stopni Celsjusza. Taka temperatura będzie dzisiaj razem z nami, to dobrze. Nawet może być odrobinę większa, bo do 24 stopni. Natomiast jeżeli chodzi o deszcz, pojawi się i to już w okolicach 13, 14, 15. Później będzie z nami na dobre. Popada całą noc aż do rana.
9: Jutro temperatura w okolicach 18 stopni, początkowo deszcz, potem trochę tego słońca będzie. Weekend na razie zapowiada się bez deszczu. I tak z 16 w sobotę i z 18 w niedzielę, a początek przyszłego tygodnia 25, no i czeka nas deszcz w poniedziałek i we wtorek.
7: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
8: No i pamiętajcie, siemka, że jutro już jak będzie północ, to będzie 10 stopni Celsjusza, a będziecie wtedy skakać chyba White 2115, jutro zamyka Juvenalia. No będzie chłodno, ale będzie gorąco pod sceną. Raz jeszcze siema mówimy.
9: Hello z tej strony.
8: I ty jak?
9: Zapraszamy do 10.

0: Zadanie było proste. Wspomnienia. Sięgnąć do nich sprzed wielu, wielu lat, no i zerknąć, co tam ciekawego działo się podczas juwenaliów i opisać nam je.
1: Czy to było łatwe zadanie?
0: No właśnie, dobre pytanie, bo niektórzy...
1: Wiesz, bo to są juwenalia, tak, nie każdy pamięta. To było dawno, albo było zbyt intensywnie, ale mega dużo fantastycznych wspomnień daliście nam w komentarzach i na Facebooku, i na Instagramie.
0: Zerkam.
1: Uwaga, bo do wygrania był karnet podwójny i bilet podwójny.
0: Ksywa Wójcik na Instagramie. Nie byłam jeszcze na juwenaliach, co warto zmienić, ale pamiętam jedną sytuację z nimi związaną. Miałam rano szkołę, a pod blokiem w nocy ktoś wracał z imprezy. Śmiechy, gadanie, ktoś coś śpiewał. Klasycznie. Trochę mnie to wkurzyło, bo nie mogłam zasnąć, ale potem jak rano wychodziłam, to zobaczyłam te same osoby, były zmęczone, ale dalej się śmiały i gadały, jakby to była najlepsza noc ever. I w sumie trochę im zazdrościłam tego klimatu i od tamtej pory kojarzę juwenalia właśnie z tym, że nawet jak jest chaos i brak snu, to i tak warto i w tym roku pójdziesz. Na następny dzień, czyli na sobotę, podwójne wejściówki już zostały wysłane. Gratulujemy bardzo, bardzo gorąco. No ale w takim razie dowiedzmy się jeszcze, kto zgarnia karnet.
1: Karnet dwudniowy, podwójny, leci w ręce Kamila.
0: Tak.
1: Kamil był pierwszy raz w życiu na juwenaliach. Akurat grał Kazik, Lało. Stałem prawie, że pod sceną, pisze Kamil. W pewnym momencie czuję, że ktoś pada na mnie z impetem. Mała blondynka, cała mokra, z rozmazanym tuszem, wielkimi oczami. Zgubiła znajomych, telefon jej padł. Wziąłem ją na barana, żeby się rozejrzała. Znalazła swoich, ale zanim odeszła, złapała mnie za bluzę i powiedziała: jak cię jutro nie znajdę, to będę żałować całe życie. Następnego dnia byłem w tym samym miejscu. Pod sceną. Przyszła późno. Przyjaźń trwa do dzisiaj.
0: To są historie. Brawo. To są piękne historie. Kamilu, już do ciebie piszemy, bo zgarniasz podwójny karnet, czyli tak naprawdę dwie wejściówki na dwa dni na juwenalia, które startują.
1: I jeżeli nie zaprosisz
0: jutro
1: koleżanki, to ja nie wierzę w prawdziwą miłość, no.
2: Radio Free.

0: Dosłownie przed chwilą trafiły w ręce naszych słuchaczy kolejne zaproszenia, bilety, karnety, a tymczasem goście w studio.
1: Tak jest, organizatorki są razem z nami.
2: Aleksandra Fuchs.
1: Oraz
3: Olga Szerszanowicz.
1: Dzień dobry, dziewczyny. Słuchajcie, wpadłyście do nas dzisiaj, żeby opowiedzieć trochę, co tam dzieje się podczas juwenaliów, bo juwenalia już trwają, to nie tylko koncerty.
2: Dokładnie tak, przygotowania trwają od wielu miesięcy. No i szykujemy się na tą imprezę studencką.
1: No tak, ja już widziałem, że wyścigi w workach, food trucki się zjechały. Dokładnie. Wielkie grillowanie za nami. Był także przegląd kapel i będziemy mieli zwycięzcę tego przeglądu, czyli Hubsona, tak, na scenie już pojutrze, w sobotę, ile dobrze pamiętam.
2: Sobotę, tak.
1: Tak jest. No to chyba praca wre bardzo ostro. Kiedy scena będzie rozstawiana? Celowo zadaję to pytanie, bo wiem, co się dzieje.
3: Tak. Już po prostu pnie się w górę, jest coraz wyższa i powiem szczerze, że tak jak się patrzy z okna, to super widok.
1: To super widok.
3: Tak.
0: Okay. Ile śpicie dziennie przed juwenaliami?
2: Staramy się jak najwięcej, ale wychodzi jak wychodzi.
3: To jest pytanie.
1: Ja bardzo lubię zawsze z organizatorami rozmawiać na temat juwenaliów i tego typu imprez, bo to tak się wydaje, że o, przychodzimy sobie na koncert i jest fajnie. Natomiast żeby postawić taki koncert, taką scenę, żeby zorganizować te wszystkie wydarzenia dookoła, które także się dzieją, które są właściwie skierowane nie tylko do mieszkańców naszego miasta, ale głównie do studentów Politechniki Lubelskiej. To trzeba naprawdę się napracować.
2: Dokładnie. Do dzisiaj też mamy ostatnie wydarzenie towarzyszące, czyli Silent Disco, na które bardzo serdecznie zapraszamy.
1: O której startuje?
2: O 20 w klubie studenckim Kazik, bo ze względu na warunki atmosferyczne po prostu zostanie przeniesione.
1: No tak, dobrze, że dzisiaj będzie padać, a nie jutro i takie będą prognozy. Przynajmniej będzie cieplej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku, pamiętam, 3 do 6 stopni, no to był maks. Jutro ma być 10, więc już myślę, że niektórzy naprawdę te krótkie spodnie nałożą, Olga.
3: Ale emocje są tak wysokie, jest tak po prostu gorąco, gorąca atmosfera, że myślę, że to nie będzie przeszkadzać.
0: Jeżeli chodzi o frekwencję, to ile przewidujecie ludzi pod sceną będzie?
2: 20 tysięcy, miejmy nadzieję.
1: 20 tysięcy, czyli taki soldaucik się tutaj zrobi.
2: Mam nadzieję.
0: To całkiem sporo.
1: Całkiem dużo. Całkiem dużo.
0: Sporo. A wy, dziewczyny, dobra, jak tak mam zapytać prywatnie, osobiście, na którego artystę czekacie najbardziej? Kto was urzekł w tym line-upie całym?
3: Ja chyba czekam najbardziej na Fukaja, bo nigdy nie widziałam go na żywo. Mhm.
1: Okej.
2: Okay. Ja chyba, no, Kacperczyk i BDOS. No ogólnie to, co robi BDOS w ostatnim czasie, jest imponujące, więc na pewno
0: tak.
2: Jesteśmy
0: pytanie.
2: Ciekawi, jak wyjdzie jego koncert.
0: Czy on przyjedzie sam? Czy będzie miał ekipę? Bo wiemy, że na koncertach poprzednich on jednak ekipę podopiecznych z Cancer Fighters zapraszał na scenę. Czy macie takie informacje, że coś takiego będzie, czy nie?
2: Nie mamy.
0: Zobaczymy. Gotowi
3: mamy
0: na to?
3: Nadzieję.
2: I oczywiście, że jesteśmy gotowi.
3: Miejmy nadzieję.
1: Tak, to prawda. Szczególnie, że takie gościnki, gdzie na przykład BDOS w zeszłym roku pojawił się na koncercie KUKE 2115, no to po prostu się dzieją i zawsze wy jesteście na to gotowi, tak. Co także jest ważne, bo można wpuścić dodatkowego artystę na scenę, co jest wielkim plusem także dla odbiorców. No dobrze, to już jutro start, ale przypominamy także, że o godzinie 14:00 startuje najpierw Korowód.
2: Dokładnie, startuje Korowód spod Ratusza, spod Ratusza, czyli z placu Łokietka. No i przejdziemy ulicami, no oczywiście Krakowskie Przedmieście, później Aleje Racławickie, Sowińskiego, Głęboka oraz Nadbystrzycka, prosto na tereny zielone, okay. Więc mamy nadzieję, że dołączycie się do nas w stylu karnawałowym.
1: No właśnie, styl karnawałowy, czyli jak trzeba się przygotować do Korowodu, każdy wymyśla sobie jakieś własne przebranie, można zaszaleć?
2: Zachęcamy do tego, żeby wymyślać własne przebrania, mogą to być po prostu kolorowe stroje, możecie po prostu przyjść się z nami pobawić na ulicach miasta.
1: No pięknie, dobra.
0: I najważniejsze, że w tym Korowodzie nie muszą iść tylko studenci.
1: Nie, no pewnie. Słuchajcie, 2 albo 3 lata temu grałem w piłkę akurat, usłyszałem muzykę i pobiegliśmy za Korowodem i przeszliśmy cały
2: super
1: Korowód z dzieciakami. Także nice. Działo się naprawdę pięknie. Dołączajcie, bądźcie jutro o 14:00 albo dołączajcie po drodze na trasie Korowodu przez Sowińskiego do Głębokiej, potem na Politechnikę Lubelską, a potem lecimy z koncertami. No ja to się nie mogę doczekać, dziewczyny.
2: My również.
1: To jest ten moment, to jest takie zwieńczenie roku troszeczkę, prawda?
2: Dobra,
1: taki nasz Sylwester.
0: Tak. W juwenaliach będzie czas na odpoczynek, czy jednak jeszcze będzie natłuk pracy, żeby zamknąć to wszystko?
2: Będzie trochę natłuku pracy, no jest dużo jeszcze dokumentacji, którą musimy po prostu stworzyć, żeby to wszystko zamknąć, no ale liczymy, że uda się to zrobić jak najszybciej.
0: I potem głosowanie, bo o tym też staramy się przypominać, że na juwenalia będzie można głosować.
2: Dokładnie, w konkursie na ProJuvenes, organizowanym corocznie, czyli na najlepsze juwenalia w Polsce.
1: I jak to szło w ostatnich latach, bo rzeczywiście wiemy, że tych głosów lubelskie juwenalia zbierały sporo.
2: Tak, dokładnie. No, byliśmy bardzo wysoko w tych rankingach, więc liczymy, że w tym roku będziemy również wysoko, albo po prostu uda się nam wygrać.
1: Ola i Olga, pytanie do was jeszcze jedno, bo Wiem, że wy już jesteście doświadczonymi organizatorkami. Siedzicie w tych juwenaliach już od wielu, wielu lat i w tych...
2: Czwarty rok.
1: No właśnie, to już jest spore doświadczenie. Ale widzimy także nowy narybek, widzimy młode osoby, które także do was dołączają. Czy jest duże zaangażowanie wśród młodych osób, które chcą tworzyć takie wydarzenia, które chcą widzieć je od backstage'u, od drugiej strony sceny, które chcą po prostu razem z wami działać? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
2: Tak, jest całkiem spore zaangażowanie, szczególnie, że po prostu te osoby wiedzą, jak wygląda ta impreza i chcą się to po prostu dołączyć do budowania czegoś tak dużego u nas na uczelni.
3: Okay. I co jest też zabawne, wiele osób nawet sobie nie zdaje sprawy, że to my robimy to jako samorząd. Myślę, że to jakieś firmy i tak dalej, a my robimy naprawdę dużo w tym.
0: To ile osób jest zaangażowanych...
2: Niecałe 70 aktualnie.
1: 70 osób.
0: Nie, to całkiem sporo.
1: To bardzo dużo nawet bym powiedział. Super, no ale jest to ułożone tak, że trzeba przecież ogarnąć garderoby, cateringi, postawić scenę, załatwić kogoś, kto to zrobi, załatwić ludzi, którzy to wszystko podepną. To wszystko trzeba przygotować wcześniej. To 70 osób to wcale może nie być tak dużo.
0: Ja na tych imprezach najbardziej uwielbiam moment, kiedy już jest ostatni wykonawca, ostatni koncert i wszyscy z samorządu wychodzą pod scenę.
3: O. Tak, jest takie... To jest super.
0: Udało się!
1: Udało się, dokładnie. I tak będziemy oddychać już jutro i już pojutrze. Zachęcamy, byście byli razem z nami. Najpierw korowód o 14, potem juwenalia około 16.30. Chyba będą otwierane bramki, o ile dobrze, 15.30 nawet chyba.
2: Tak.
1: Bądźcie razem z nami po prostu i będzie przyjemnie. Olga i Ola razem z nami dzisiaj i jutro także będą wśród tych wszystkich, którzy będą na juwenaliach. Dzięki wielkie.
2: Dziękujemy.
3: Dzięki.

0: Reklama.
1: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj. W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem. Zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More. Długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.com.pl.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy!
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Czas na pojedynek na szczycie PGE Ekstraligi. Do Lublina przyjeżdża drużyna z Wrocławia. Czy motor na własnym torze zatrzyma mocną ekipę Sparty? Czy Kacper Woryna potwierdzi swoją fantastyczną dyspozycję? Orlen Oil Motor Lublin versus Betard Sparta Wrocław. Niedziela, godzina 19:30. Nie możesz być na trybunach? To zapraszamy na pełną radiową transmisję meczu na antenie Radia Free oraz na www.radiolublin.pl.
0: Reklama.

0: I na zegarach już 18 minut do 10. Mr. Saxobit to za nami na antenie Radia Free. Dzisiaj dużo studentów przewija się przez studio Radia Free, bo były dziewczyny, które jutro będą walczyć pod sceną o to, żeby się odbyły juwenalia. Za nami dziewczyny, które niedługo będą bawić się na innej imprezie studenckiej.
1: Tak jest, ale czekaj, powiedziałeś walczyć, żeby się odbyły. Nie chcesz chyba powiedzieć, że może się coś wydarzyć,
0: to
1: że
0: jest
1: się
0: walka,
1: nie odbędą.
0: Stary, to jest
1: nie
0: walka.
1: No, będą juwenalia, oczywiście, że tak. Nie chcemy rozprzestrzeniać żadnych złych plotek. Jakby była taka pogoda jak teraz, jutro, a będzie przez chwilę, to naprawdę to będzie totalna rewelacja. Mam nadzieję, że zobaczymy się pod sceną. My we dwóch na scenie będziemy zapowiadać kolejne gwiazdy, a was chcemy zobaczyć właśnie tam.
0: Od poniedziałku
1: ciepło.
0: Do piątku.
1: Ja
0: od 6 do 10 z tym klientem jestem o poranku. A jeszcze w weekend na scenie.
1: Wiesz co?
0: Wiesz, za jakie grzechy?
1: Wiesz, że ja już chodzę po radiu i gaszę po ludziach światło, żeby nie tracić prądu. Ja już mówię jak dziad. Ja mówię do studentów, żeby się ciepło ubrali jutro na koncert.
0: Ja zacznę swojej żonie mówić po imieniu Paweł niedługo, wiesz?
1: To by nie pasowało. Monika, pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Słuchajcie, razem z nami też są teraz studentki z dziennikarstwa z UMCS-u. Dziewczyny, na 3-4, jakbyście krzyknęły siema Lublin, to będziemy zobowiązani, dobra?
0: 3-4.
2: Siema Lublin!
1: Ależ to gra!
0: Jest energia, jest moc. Dobrze, i o to właśnie chodzi. Przed nami kolejna porcja dobrych hitów. Za chwilę utwór, który ma jedną wadę.
1: Krótki.
0: Jest jak

0: Na pożegnanie wszyscy raz.
1: Hip, hip, hura.
0: Hip, hip, hura, hip, hip, hey, hura. Ale już nie możemy się doczekać, bo będziemy z wami jutro od
1: tak
0: samego
1: jest.
0: Rana.
1: Od 6 do godziny 10 będziemy together, znaczy razem. Typiak.
0: I Chylu z tej strony. Dziękujemy za chwilę po 10 Filip Janowski, więc też będzie dobrze. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I

0: Reklama.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Thermaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Thermaflow. Od projektu po instalację. Thermaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Thermaflow.pl. Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak. W przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
3: Skwerek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą. Animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Nie każda wiosna zaczyna się od kwiatów. Nie każda zmiana musi być delikatna. Są momenty, kiedy budzi się coś więcej. Charakter, ambicja, adrenalina. Cupra Studio Lublin już otwarte. Nowa przestrzeń, ten sam ogień. Wejdź, zobacz, poczuj różnicę na drodze. Jeśli czujesz, że to twój moment, umów jazdę testową już dziś. Cupra Studio Lublin, Piasecka 10.
0: Reklama. Info za free.
8: Jest 10:00. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Na tę chwilę nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców z miejscowości w pobliżu pożarów Puszczy Solskiej. Słuchajmy sprawdzonych informacji i słuchajmy służb. Mówi wicewojewoda lubelski Andrzej Maj. Jak dodaje, wczoraj z powodu silnego zadymienia padały pytania o ewakuację mieszkańców z Józefowa. Nie było takiej konieczności, bo linia ognia była daleko. Mówi wicewojewoda Maj.
9: Ludzie muszą słuchać poleceń służb. Żadnych swoich decyzji nie wolno w takich trudnych sytuacjach podejmować. Wszyscy muszą słuchać poleceń służb. Jakby była taka decyzja, to po prostu trzeba by było taką decyzję zacząć wykonywać. Trzeba naprawdę sprawdzać te polecenia. Przeważnie komendy z Państwowej Straży Pożarnej, Sztabu Kryzysowego, to są najważniejsze informacje. Żadnych innych nie wolno brać pod uwagę, bo dzisiaj internet może spowodować panikę, która w ogóle nie jest uzasadniona.
8: W akcji gaśniczej Puszczy Solskiej bierze obecnie udział około 500 strażaków z całej Polski, m.in. z Podkarpacia, Krakowa czy też Kielc. Oprócz nich na miejscu są leśnicy, policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach na Lubelszczyźnie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy prognozują występowanie burzy, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie nawet do 35 litrów. Porywy wiatru mogą sięgać 70 km na godzinę, lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 14 do jutra do godziny 4. Nadleśnictwo Parczew zamknęło tymczasowo ścieżkę edukacyjną Bobrówka. To konsekwencja wczorajszego pożaru w tym miejscu. Leśnicy liczą straty. Wczoraj pożar objął 15 hektarów lasu. Ogień został szybko zlokalizowany i opanowany dzięki sprawnej akcji jednostek strażaków. W wyniku pożaru częściowemu spaleniu uległa kładka na ścieżce edukacyjnej zlokalizowanej na rzece Bobrówka. Jak poinformowali leśnicy, w pobliżu trasy znajdują się drzewa niebezpieczne dla turystów, dlatego podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu ruchu turystycznego. Na odcinku wschodnim na ścieżkę nie ma też możliwości przejścia od strony południowej. To wszystkie newsy w tej godzinie. Kolejne o 11. Do usłyszenia.
3: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
12: Padać dzisiaj będzie po południu i wieczorem, jutro z rana i w ciągu dnia też będzie deszczowo, no i przyda się ten deszcz naturze. Do tego temperatura dzisiaj 23 stopnie, ale jutro już 16, więc dla tych, którzy trochę byli zmęczeni tym nagłym wskokiem temperatury w rejony ciepłe, będzie troszkę wytchnienia. W sobotę i niedzielę miało być słonecznie, ale najnowsze prognozy mówią, że będzie jednak pochmurno, 15 stopni w sobotę, w niedzielę 18, no i w niedzielę może trochę słońca wyjrzy.
3: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
12: Radio Free. Hity gramy non-stop. Philip George, Wish You Were Mine to na początek na dzisiaj, ale będzie ich znacznie więcej. Afrojack, za chwilę Tayo Cruz. A ja nazywam się Filip Janowski i będę z wami do 14. Dzień dobry.

Swoją drogą, Zakaria to imię. Warto sobie zapamiętać takie ciekawostki. Zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj czwartek, 7 maja. Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Domicela, Ludomira, Ludomiła i Flawia mają dzisiaj imieniny. Życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej oraz Światowy Dzień Hasła. Pamiętajcie przy tej okazji, że 1, 2, 3, 4, 5, 6 i kuwerty to nie jest dobre hasło.

0: Tu Radio Fit. To John Summit i The Chainsmokers oraz Ilzy z utworem All The Time. All The Time, czyli cały czas. To można by też powiedzieć, że wręcz non-stop. Zupełnie jak to, że w Radio Free gramy hity non-stop.
1: Reklama.
2: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
3: Czas na pojedynek na szczycie PGE Ekstraligi. Do Lublina przyjeżdża drużyna z Wrocławia. Czy motor na własnym torze zatrzyma mocną ekipę Sparty? Czy Kacper Woryna potwierdzi swoją fantastyczną dyspozycję? Orlen Oil Motor Lublin versus Betard Sparta Wrocław. Niedziela, godzina 19:30. Nie możesz być na trybunach? To zapraszamy na pełną radiową transmisję meczu na antenie Radia Free oraz na www.radiolublin.pl.
4: Marzysz o przygodzie? Z VIP wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice, Rzym, Paryż, Londyn, od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP Wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub VIP Wycieczki.pl.

0: obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Reklama.

Kygo i Selena Gomez, It Ain't Me w Radio Free. Pięknie nam się zrymowało. A piękną historię przeżył pewien turysta w Norwegii, który spacerował sobie i zobaczył powalone drzewo i tak się przyjrzał, bo coś tam złotego świeciło spod tego drzewa. Przyjrzał się z bliska, zobaczył i okazało się, że to jest okucie pochwy miecza, które liczy sobie 1500 lat. Takie znalezisko. Tak więc, jeśli będziecie spacerować gdzieś w najbliższym czasie, czy to po swoich terenach, czy gdzieś turystycznie, rozglądajcie się uważnie, bo nigdy nie wiadomo, co się napotka.

0: To oczywiście Tame Impala i Jenny z utworem Dracula, a już za chwilę najświeższe info z Afri przedstawi Aleksander Brudziński, to już prawie 11.
1: Reklama. Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Dom Lublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl. Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na Twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy zmienią każde miejsce w prawdziwą scenę. Odwiedź nas w Lublinie przy Obrońców Pokoju 2A lub wejdź na muzycznegwiazdy.pl. Muzyczne gwiazdy. Podkręcamy każdą imprezę.
2: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do Twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy Twój dom.
3: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Paweł Węgierek, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pankleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pankleks, Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
7: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama. Info za free.
8: Jest 11. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. 1500 hektarów obszaru działań operacyjnych spłonęło według najnowszych szacunków około 900 hektarów lasów, 700 państwowych i 250 prywatnych. To dane lasów państwowych dotyczące pożarów na leśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. W obecnej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia, ale sytuacja jest monitorowana, ponieważ między południem a godziną 18 spodziewany jest silny wiatr. Jak podały Lasy Państwowe, obszar pożaru się nie powiększa, ale w środku są jeszcze zarzewia ognia. Cały czas pracuje około 500 strażaków z całej Polski. Dziś do dyspozycji jest także 7 śmigłowców, 4 samoloty dromadery z Lasów Państwowych i 2 Black Hawki. Drogi są do dyspozycji strażaków i nie należy ich blokować. O nieuprawianie turystyki pożarowej proszą właśnie służby. Apelujemy, aby nie udawać się w te okolice, jeśli nie ma takiej potrzeby, mówi zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, starszy brygadier Michał Badach.
9: Po pierwsze są ograniczenia w ruchu, bo drogi muszą być dostępne dla ratowników. Policja te drogi w pobliżu miejsc po prostu nie wpuszcza, są to drogi do naszej dyspozycji. Poza tym wiadomo, że ten pożar na tak dużym obszarze to jest ogromne zadymienie tutaj. Te chmury dymu rozprzestrzeniają się, więc też jest to niekorzystne dla naszego zdrowia. No musimy mieć na uwadze to, czy nie będzie konieczności prowadzenia jakiejś ewakuacji, ewentualnie no na razie jak nie było konieczności przeprowadzania masowej ewakuacji mieszkańców i wiele wskazuje na to, że tak nie będzie.
8: Podczas akcji gaszenia z powietrza wykonano już ponad 500 zrzutów. Na ogień zrzucono ponad 600 ton wody. Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dyżuruje dziś w Lublinie. Chętni mogą zgłosić swoją sprawę, złożyć pisemny wniosek lub uzyskać informację prawną, jak również skonsultować sprawę już prowadzoną przez Biuro RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Badaczy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przyjmuje interesantów w lubelskim ratuszu w sali numer 3 do godziny 15. My słyszymy się nieco wcześniej w południe w kolejnych informacjach w Radiu Free, a wtedy także propozycje lubelskich instytucji kultury.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: Jeszcze w miarę słonecznie, ale dzisiaj chmury mają nad Lublinem się pokazać w większej ilości. Będzie też padać deszcz po południu i wieczorem. W piątek o poranku i tak w okolicach południa też będzie deszczowo. Dziś do 23 stopni, mamy 22 w tej chwili. Jutro do 16, 15 stopni w sobotę i sporo chmur w niedzielę. Chmury i przejaśnienia i do 18 stopni.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
1: Słuchasz Radia Free.
0: Taki heel na początek tej godziny, Felix Jentak, że za chwilę, a ja nazywam się Filip Janowski i do 14 będę wam towarzyszyć tu Radio Free. Dzień dobry.

Stromae i Aloron Dons na antenie Radia Free. Już za nami to piosenka o tym, że w życiu jest wiele różnych zmartwień i trudnych spraw, ale czasem po prostu trzeba to wszystko wytańczyć, bo innego sposobu nie ma, a też nie ma co się w tej kulce stresu kisić. Czasem tak bywa, że faktycznie na parkiecie wszystko znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. A propos czarodziejskich różdżek, abrakadabra, czyli Lady Gaga w Radio Free.

0: Łapie za serducho, prawda? To Ebony, Hollow. On pochodzi z Finlandii, tak jak The Root, ten od słynnego Sandstorm, ale zgoła inne brzmienia, nie? Chociaż też elektroniczne, jednak Finowie mają jakiś najwyraźniej odchył w tym kierunku, przecież Bomb Funk MC, czyli słynne freestylo, to też Finlandia. David Guetta to natomiast Francja, do tego dochodzi jeszcze Teddy Swims i Tones and I, i cały ten zestaw z utworem Gone Gone Gone już za chwilę pojawi się w Radio Free.
1: Reklama.
2: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Jangleosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
3: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na Ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zębożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla Twojego ogrodu.
4: Skwerek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą, animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście.
5: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy. Sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: Reklama.

Nówka sztuka. Teraz w Radio Free.

piosenka jest po prostu kosmicznie dobra. A to już lato i Lukala z kawałkiem Loterii. Bardzo letnie brzmienia, więc mam nadzieję, że nam trochę do tego słońca będą pasować i podgrzeją atmosferę.

0: Czy wiesz, że...
1: W niektórych stanach w Ameryce obywatele mogą posiadać czołg. W prywatnych rękach Amerykanów znajduje się aż około 1000 tych maszyn.
0: Teraz już wiesz.
2: Radio Free.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. To już za nami, a przed nami info za free, to już prawie 12.
1: Reklama.
2: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu. Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Czas na pojedynek na szczycie PGE Ekstraligi. Do Lublina przyjeżdża drużyna z Wrocławia. Czy motor na własnym torze zatrzyma mocną ekipę Sparty? Czy Kacper Woryna potwierdzi swoją fantastyczną dyspozycję? Orlen Oil Motor Lublin versus Betard Sparta Wrocław. Niedziela, godzina 19:30. Nie możesz być na trybunach? To zapraszamy na pełną radiową transmisję meczu na antenie Radia Free oraz na www.radiolublin.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
4: Reklama. Info za free.
5: Minęło południe. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej powoli zaczyna być opanowywana. Od 3 dni strażacy przy wsparciu innych służb próbują ugasić pożar lasu. Od rana pada tam deszcz. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek powiedział, że opady ułatwiają walkę z żywiołem.
6: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia. Jeżeli ogień trafi na wilgotną i nasyconą wodą ściółkę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ona się nie zapali, a jeżeli tak, to z o wiele mniejszą dynamiką i będziemy w stanie sobie z nim poradzić, więc to jest ogromne dla nas znaczenie.
5: Nadbrygadier Wojciech Kruczek dodał, że akcja nadal trwa, wciąż są punkty, gdzie może dojść do ponownego rozniecenia ognia. Kolejny przemyt papierosów ujawnili funkcjonariusze służby celno-skarbowej z oddziału celnego w Koroszczynie. Nielegalny towar ukryty był w skrytkach 4 ciężarówek. 3 kierowców otrzymało mandaty na łączną kwotę 31 tysięcy złotych, mówi rzecznik prasowy Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.
7: W 2 przypadkach przemycane papierosy funkcjonariusze służby celno-skarbowej przy pomocy psów służbowych wykryli w kabinach pojazdów ciężarowych. Kierowca z Polski próbował w ten sposób nielegalnie wwieźć do naszego kraju 440 paczek papierosów, natomiast kierowca z Białorusi 200 paczek. Obaj chcieli zarobić na sprzedaży nielegalnego towaru. Pomysłowością z kolei wykazał się inny kierowca z Polski. Ukrył on 250 paczek papierosów z białoruską akcyzą w kanistrze. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu. Z tego też względu sprawa znajdzie swój finał w sądzie, który zadecyduje o wysokości kary.
5: Funkcjonariusze uniemożliwili też przekroczenie granicy kolejnemu kierowcy, który próbował przemycić 530 paczek papierosów. Ukryte były one w kokpicie i ścian bocznych kabiny pojazdu ciężarowego. Kierowca zapłacił mandat w wysokości 15 tysięcy złotych. Do brutalnych zamieszek doszło w nocy w Paryżu. Świętowanie awansu stołecznego klubu PSG do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się w starcia z policją i uliczne walki. Władze poinformowały o dziesiątkach zatrzymań oraz rannych.
8: Do pierwszych incydentów doszło tuż po zakończeniu meczu, który był rozgrywany w Monachium. Gromadzące się wokół stadionu Parc des Princes i wieży Eiffla grupy młodych ludzi zaczęły blokować ruch uliczny. Gdy interweniowała policja, pseudokibice zareagowali strzałami z rad, podpaleniem śmietników oraz samochodów, a także atakami na pojazdy funkcjonariuszy. Ci odpowiedzieli gazem łzawiącym i szarżami, by rozproszyć chuliganów. Bilans to 127 zatrzymanych osób w aglomeracji Paryża, przekazał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, stanowczo potępiając zamieszki. Wśród policjantów mamy 23 lekko rannych funkcjonariuszy, dodał. Rannych zostało również 11 uczestników zamieszek, w tym jedna osoba ciężko.
5: Władze Francji zapowiadają znaczne wzmocnienie środków bezpieczeństwa na finał Ligi Mistrzów, w którym 30 maja w Budapeszcie PSG zagra z Arsenalem. Teraz kultura, w Info za Free słyszymy się o 13.
4: Kultura za free.
5: Reżyser i scenarzysta profesor Krzysztof Zanussi będzie dziś gościem w Lublinie, gościem Akademii Rodzica i Nauczyciela. Temat spotkania to świat bez autorytetów. Czy ktoś jeszcze może wskazywać drogę? Rozmowę poprowadzi prezes Fundacji Krok po Kroku, współzałożyciel kabaretu Smile Andrzej Mierzejewski. Spotkanie organizuje niepubliczna domowa szkoła podstawowa imienia dzieci z Fatimy. Początek w amfiteatrze na Poczekajce przy Alei Kraśnickiej w Lublinie o 17:00. W CSKA duet Runo z Torunia tworzą indie pop z subtelnym brzmieniem i intymnymi tekstami. To elektroniczno-punkowa muzyka. Wokaliści mają przykuwać uwagę nie tylko unikalną, głęboką barwą głosu, ale także bezczelną i odważną postawą sceniczną. Czytamy w zaproszeniu. Początek koncertu duetu Runo o 20:00 w CSKA. Na koniec propozycja dla najmłodszych. Spektakl Idziemy po skarb w teatrze imienia Hansa Christiana Andersena to teatralna adaptacja dziecięcej bajki autorstwa Janosza, niemieckojęzycznego pisarza. Na scenie dobrze znani lubelskiej publiczności aktorzy. Spektakl podzielony jest na dwie 25-minutowe części. Główni bohaterowie, Tygrys i Miś, zdecydowali, że będą bogaci, a podczas długiej podróży docenią, że o wiele cenniejsi od złota w kieszeni są bliscy. Przez blisko godzinę aktorzy mają utwierdzić w przekonaniu najmłodszych, że uniwersalne prawdy o istocie przyjaźni i wspólnym dążeniu do szczęścia są ważne. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie Teatru Andersena.
4: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
9: Troszkę się zachmurzyło.
10: No, troszkę się zachmurzyło. No i chmurzyć się będzie jeszcze bardziej. Do 23 stopni dzisiaj przewidywali synoptycy i tyle już mamy. Po południu ma padać deszcz i mają być gęstsze chmury. Jutro do 16 stopni i także sporo deszczu. Sobota i niedziela 15 i 18 stopni odpowiednio. W sobotę dużo chmur, w niedzielę także, ale w niedzielę mają być też przejaśnienia.
4: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
4: Radio Free.
10: Tim Berg na początek, a potem Alok i 54 Ultra, a potem Alok, Ilkay Senkan i Tove Lo. No dużo dobrego przed nami, dużo dobrego. Filip Janowski z tej strony, 6 po 12 mamy, zapraszam do 14 jeszcze z wami.

Podobno w Barcelonie teraz 18 stopni i pochmurno. Więc my mamy lepiej, bo mamy przynajmniej cieplej. Alan Walker i Navril Sen, Barcelona to już za nami. Florida przed nami z utworem I Cry. Niedługo ten artysta z koncertem w Polsce.

0: Reklama.
1: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
2: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
3: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy twój dom.
4: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po Korowodzie Studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: A gdyby tak wiosną właśnie wiosnę zobaczyć? Taką prawdziwą, piękną i polską. Przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
7: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

A wy czujecie magię w powietrzu? Czwartkowe popołudnie już mamy, no bo po 12 jest, to dokładnie 12.45, więc już tak delikatnie zapach weekendu unosi się w powietrzu. Jeszcze trochę brakuje, ja wiem, jeszcze piątek będzie i w ogóle, ale gdzieś może już ta magia się pojawia. A może to magia tego, że dzisiaj bardzo interesujący artysta ma urodziny i teraz pojawia się tu Janoski Latynoski, a to dlatego, że dokładnie 41 lat temu, 7 maja 1985 roku w Medellin, w Kolumbii urodził się José Álvaro Osorio Balvin, czyli po prostu J Balvin, bardzo dobrze znany, jeden z najbardziej znanych artystów reggaetonowych na świecie w tej chwili. Posłuchajmy w ramach urodzin razem z J Balvinem Willy William w piosence Miente. Można tańczyć śmiało, bo trudno usiedzieć przy tych brzmieniach.

0: Ależ one to świetnie obmyśliły. Ja już o tym wspominałem parę razy, ale Pink Panthers wydała płytę, na której są kilka razy te same piosenki zawarte, ale z różnymi artystami, więc inaczej zaaranżowane. Nie to, że tylko inny głos. One są kompletnie inne od siebie. Tutaj z Zarą Larson i Stateside. To już za nami, a przed nami info za free, to już prawie 13.
1: Reklama. Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Dom Lublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl. Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na Twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi

0: Kręcamy każdą imprezę. Marzysz o przygodzie? Z VIP Wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP Wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vibewycieczki.pl.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.com.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Panklex zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Panklex. Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
8: Reklama. Info za free.
9: Jest 13. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. 123 osoby zatrzymane przez policję w ramach antypedofilskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod kryptonimem Hellfire. Funkcjonariusze zabezpieczyli 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek podkreślał, że służby skutecznie reagują na coraz powszechniejsze przypadki przestępstw, które mają miejsce w internecie.
10: Jeżeli chodzi o formę realizowania przestępstw, no to oczywiście w coraz większym zakresie można powiedzieć, przestępczość korzysta ze środków informatycznych, przenosi się do internetu i siłą rzeczy w coraz większym zakresie jest tam również policja. Jesteśmy coraz bardziej kompetentni w tych zakresach, coraz więcej policjantów posiada bardzo dobre kompetencje z punktu widzenia cyber i będziemy jeszcze bardziej skuteczni i wszyscy powinni o tym pamiętać.
9: W akcję zaangażowanych było 500 policjantów i żandarmeria wojskowa. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Tymczasowo aresztowany został nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów szkoły językowej. Inny zatrzymany nagrywał dzieci, które uwodził przez internetowy komunikator. Do aresztu trafił też 19-latek, który miał nagrywać pornografię z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodniej. Dwóch innych zatrzymanych miał nagrywać swoich bliskich za pomocą kamerek zainstalowanych w domowej łazience. Łącznie sądy zgodziły się na tymczasowe aresztowanie 47 podejrzanych. Teraz informacje dla kierowców, szczególnie tych zawodowych. Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku na wyjazd z naszego kraju w 11-godzinnej kolejce czeka 240 ciężarówek. W Chrebennem stoi 140 pojazdów. Czas oczekiwania to 12 godzin, informuje Krajowa Administracja Skarbowa w najnowszym komunikacie. W Zosinie i Dołchobyczowie nie ma kolejek, podobnie jak na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Kukurykach. Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają ratowników w trakcie gaszenia pożarów w rejonie Puszczy Solskiej. Do akcji włączono bezzałogowy system rozpoznawczy FlyEye. Żołnierze wspierają strażaków, patrolują pogorzelisko, lokalizując i dogaszając zarzewia ognia, mówi oficer prasowy lubelskich terytorialsów, kapitan Marta Gaborek.
11: Na bieżąco wykorzystywany jest nasz system FlyEye, który prowadzi obserwacje z powietrza, umożliwiając monitorowanie sytuacji i przekazywanie aktualnego obrazu do służb służb kierujących akcją. Dziś rano nastąpiła zmiana zespołów i w tym momencie ponad 80 naszych żołnierzy kontynuuje działania. Dodatkowo utrzymujemy w dyspozycji kolejne siły w gotowości z 3-godzinnym czasem stawiennictwa.
9: Dzięki systemowi FlyEye obraz z prowadzonych działań jest na bieżąco transmitowany i udostępniany służbom koordynującym akcję. Wspiera to ocenę sytuacji, pozwala także szybko identyfikować miejsca wymagające dalszych działań gaśniczych i dogaszania pogorzeliska. To wszystkie newsy w tej godzinie. Teraz informacje sportowe.
8: Sport za free.
9: Siatkarze Bogdanki Luk Lublin nie wykorzystali szansy na zamknięcie finału Plus Ligi. W czwartym meczu rywalizacji o Mistrzostwo Polski obrońcy tytułu przegrali u siebie z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1-3. Tym samym goście w serii do trzech zwycięstw doprowadzili do remisu 2-2. Straconej szansy żałował kapitan Bogdanki Marcin Komenta.
12: Też sobie wyobrażaliśmy to inaczej, też chcieliśmy wygrać, też chcieliśmy przy naszych kibicach celebrować wygraną, natomiast no nie gramy z byle kim, gramy z bardzo mocnym przeciwnikiem. My walczyliśmy, tego nam nie można zabrać. Próbowaliśmy, robiliśmy wszystko, żeby unieszkodliwić ich zamiary, czyli wygraną. Szkoda chyba najbardziej tego trzeciego seta.
9: Decydujący mecz finału zostanie rozegrany w niedzielę w Sosnowcu. Koszykarze PGE Start Lublin przegrali na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza 100-105 w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy. Lubelska drużyna już wcześniej straciła szansę na awans do play-off i grę o medale. Trener Wojciech Kamiński był jednak zadowolony z postawy swojej drużyny w ostatnim występie.
13: Dziękuję swoim zawodnikom za cały ten trudny, bardzo trudny sezon, za walkę do końca. Można powiedzieć, że graliśmy o nic, nie poddaliśmy się. Oczywiście drużyna z Dąbrowy była lepsza, natomiast myślę, że to zwycięstwo było na wyciągnięcie naszej ręki przez całe 40 minut. Także mimo pewnych przeciwności walczyliśmy i z tego trzeba się cieszyć.
9: Start zakończył sezon na 13. miejscu z bilansem 10 zwycięstw i 20 porażek. Dwóch żużlowców Orlen Oil Motoru Lublin, Fredrik Lindgren i Mateusz Cierniak, wystąpiło w barwach Region Verde Elite Sport w wygranym 55-33 spotkaniu przeciwko Nordisk Elite Speedway w duńskiej ekstraklasie. Obaj znacząco przyczynili się do zwycięstwa swojego zespołu. Cierniak zdobył 15 punktów, a Lindgren 13. Kolejny mecz w PGE Ekstralidze Orlen Oil Motoru Lublin rozegra w niedzielę. Wówczas Koziołki podejmą Betard Spartę Wrocław.
0: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
15: Coś słońce wyszło troszkę, próbuje się przebić, bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj będzie padało po południu i wieczorem. 23 stopnie mamy w tej chwili, to jest najcieplejszy moment tego dnia. 16 stopni będzie jutro, 15 w sobotę, 18 w niedzielę. Jutro też jeszcze będzie padać, w sobotę i niedzielę już nie, natomiast będą to dni pochmurne, chociaż w niedzielę ma być troszkę przejaśnień.
0: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
8: Radio Free. Free. Słuchasz Radia Free.
15: No jak słuchasz Radia Free, to słuchasz hitów non-stop, bo tak tutaj je gramy. Filip Janowski z tej strony, zapraszam was bardzo serdecznie. Jeszcze do 14 będę z wami. Vice i Tom Gregory, Never Let Me Down, czyli Nigdy Mnie Nie Zawiedź. Mam nadzieję, że wiecie, że u nas zawodu nigdy nie ma.

Słuchasz Radia Free. Słuchasz Radia Free.

Ależ moc tej piosence, więc niech moc dalej płynie i mnóstwo dobrej energii. Ja tylko powiem wam, że mamy już 18 minut po 13, a w głośniki wjeżdża Shongi, King of the Jungle. Wiąż to mencją ma...

0: Jazzy Spritz, Can't Deny It. Ja też absolutnie zaprzeczyć temu nie mogę, że to jest fantastyczny numer. Moi drodzy, ale Alessio i Nate Smith już za chwilę z utworem I Like It, a jeszcze przed 14 ciekawostka na temat przygotowywania posiłku.
1: Reklama.
2: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu. Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy!
3: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Anna Życzyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
6: Reklama.

gramy hity non-stop w Radio Free, a to jeden z nich, Just The Way You Are, czyli Milky Mallgrab na naszej antenie. A ja mam teraz dla Was ważną ciekawostkę. Otóż badania wskazują, że przygotowywanie posiłków w domu zmniejsza u seniorów ryzyko demencji o 30%. A jeśli ktoś jest w ogóle początkującym kucharzem i ma niewielkie jeszcze zdolności kulinarne, to nawet o 70% to ryzyko może maleć. Tak więc jak babcia będzie chciała Wam zrobić pierożki, to pozwólcie jej. Dla zdrowia babci.

0: Zbliża się 14, więc ja już będę się żegnał. Bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanego popołudnia i pamiętajcie, gramy tu hity non-stop, więc warto z Radiem Free zostać. Filip Janowski, pa pa!
1: Reklama. Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDOS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
3: Skwerek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą. Animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście.
1: Czas na pojedynek na szczycie PGE Ekstraligi. Do Lublina przyjeżdża drużyna z Wrocławia. Czy motor na własnym torze zatrzyma mocną ekipę Sparty? Czy Kacper Woryna potwierdzi swoją fantastyczną dyspozycję? Orlen Oil Motor Lublin versus Betard Sparta Wrocław. Niedziela, godzina 19:30. Nie możesz być na trybunach? To zapraszamy na pełną radiową transmisję meczu na antenie Radia Free oraz na www.radiolublin.pl.
3: Reklama. Info za Free.
4: Jest 14. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Ustały opady deszczu w Józefowie. Służby spodziewają się, że w najbliższym czasie wiatr może się wzmagać. To ponownie może utrudnić pracę gaszenia pożarów nad leśnictwie Józefów. Najnowsze szacunki lasów państwowych mówią o 950 hektarach lasów objętych ogniem. O szczegółach Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Szacowana powierzchnia prowadzonych działań operacyjnych wynosi około 1500 hektarów. Spłonęło około 750 hektarów lasów w Zarządzie Lasów Państwowych i około 200 hektarów lasów prywatnych. W obecnej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa zabudowań. Z rana pojawiły się dzisiaj niewielkie opady deszczu, które już ustały. Spłonęła większość projektowanego rezerwatu oraz część Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej i bardzo cenny obszar ochrony cennych gatunków ptaków, który jest kluczowy m.in. dla ochrony bociana czarnego, puszczyka uralskiego, orlika krzykliwego, głuszca.
4: Na miejscu cały czas działają także śmigłowce i dromadery. Gryzący i duszący dym utrudnia oddychanie ratownikom i mieszkańcom powiatu biłgorajskiego. O szczegółach starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.
6: Zadymienie wczoraj było bardzo duże. Rzeczywiście ten dym był bardzo gęsty i w Józefowie po prostu było bardzo duże zadymienie. Ograniczało to nawet widoczność. W tej chwili jest lepiej. Deszcz pomógł, wiatr trochę przegonił to zadymienie. Natomiast cały czas jest jeszcze widoczny ten dym i niestety czuć spalenizną.
4: Aktualny obszar działań obejmuje 1500 hektarów lasu. W 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. Nie będzie to zapowiadana kilka lat temu Izera. Spółka Electromobility Poland wybrała partnera strategicznego tego projektu. To Foxconn. Koncern z Tajwanu.
7: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że porozumienie przewiduje m.in. transfer technologii. Dodał, że na początku w Jaworznie mają być produkowane 3 modele samochodów.
8: W kategorii miejskich SUV-ów oglądaliśmy już to. Będziemy oczywiście szukali nazwy. Zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
7: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz podkreślił, że hub elektromobilności w dużej mierze ma korzystać z polskiej produkcji.
9: Już od pierwszego dnia produkcji 70% części do produkcji, do budowy samochodów będzie zlokalizowane w Polsce.
7: Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowa w tej sprawie ma być podpisana w najbliższym czasie.
4: Kolejne newsy o 15. Do usłyszenia.
3: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: 24. Na ten moment dokładnie tyle pokazuje nasz termometr Radia Free, a wieczorem ma pokazać podobno około 10. I jeszcze tego wieczora ma trochę popadać, nawet być może pogrzmi. Jutro w ciągu dnia bardzo chłodno, bo tylko 17 i raczej będzie pochmurno. I też być może popada. A jeśli chodzi o weekend, no to tutaj troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o temperaturę, bo około 20 i być może więcej słońca się pojawi.
3: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
3: Radio Free. Radio Free.
0: Jedno jest pewne. W Radiu Free pojawią się hity. Jax Jones i Where Did You Go na początek. Andrzej Matuła, siema.

Boy You Turn Me. Prawie 18 minut po 14. To jest Radio Free i to są hity non-stop. Calvin Harris i Blame tu nam się pojawi. No ale moi drodzy, wcześniej warto przypomnieć o tym, że mogą nam się już niedługo pojawić pierwsze burze wiosenne, takie prawdziwe, majowe burze wiosenne i być może nawet dzisiaj wieczorem coś trochę pogrzmi. Jeśli planowaliście dzisiaj coś plenerowego, no to mimo wszystko jednak lepiej odłożyć te plany, bo jeszcze będzie wiele takich pięknych, majowych wieczorów.

0: Dive Into Me, czyli Alok i Khalid. Po więcej hitów oczywiście zapraszam pozostać z Free. Będzie między innymi Akcent i Sera.
1: Reklama. Szukasz mieszkania o wysokim standardzie w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Domlublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
2: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do Twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy Twój dom.
3: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym Twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Kory z Nowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
4: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Jangleosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może Was zabraknąć.
1: Reklama.

Tak jest, to są polskie hity, moi drodzy. East Clubbers i My Love. Za chwilę kolejne hity tu się w Radiu Free pojawią, ale wcześniej tak sprawdziłem sobie szybko, jakie galaktyki są najbliższe do nas. I wychodzi na to, że między innymi to jest galaktyka Andromedy i obłok Magellana. Ja bym tu jeszcze, moi drodzy, dopisał jedną galaktykę. Taką galaktykę hitową, którą już Kungs i Theophilus London przebadali i bardzo chętnie się podzielą tym, co zdobyli. Galaxy, aktualnie w Radiu Free.

0: Tylko 4 minut brakuje do 15, a to jest Beautiful, Anima i Georgie. Więcej pięknych hitów już po trzeciej. Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful.
1: Reklama. Czy nadal szukasz komfortowego auta z korzystnym finansowaniem? Przyjedź do salonu Kia przy Alei Warszawskiej w Lublinie i wybierz Kia Sportage z rabatem do 20%. I uwaga! Kia Stonic oraz Kia Exceed z dodatkowym rabatem i polisą za złotówkę. Dla firm także inne promocyjne oferty finansowania oraz leasing. Zapraszamy! Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Droga wylotowa na Warszawę. Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Spoen LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Spoen LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
2: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy zmienią każde miejsce w prawdziwą scenę. Odwiedź nas w Lublinie przy Obrońców Pokoju 2A lub wejdź na muzycznegwiazdy.pl. Muzyczne gwiazdy. Podkręcamy każdą imprezę.
3: Marzysz o przygodzie? Z VIP wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
4: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na Ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zębożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla Twojego ogrodu.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Panklex zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Panklex, Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Reklama. Info za free.
5: Jest 15. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Wiele wskazuje na to, że pożar jest opanowany, informują strażacy znajdujący się na miejscu pożaru lasów w nadleśnictwie Józefów. Zapewniają, że obszar pogorzeliska obserwowany jest przez termowizję, a poszczególne jednostki od razu reagują. Sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż wczoraj, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, który jest na miejscu.
6: W większości, można powiedzieć, już te działania polegają właśnie na tym dogaszeniu, przelewaniu. Pracujemy na 5 kinkach bojowych. To na razie się sprawdza. Mamy, można powiedzieć, już kontrolę nad tym. Pożar przede wszystkim nie zwiększa swojej powierzchni, to jest najważniejsze. I no to już napawa optymizmem, że lada moment będziemy mówić o pewnym przejściu do tej fazy dogaszania i neutralizacji, już mówię, tych wszystkich takich miejsc, gdzie jeszcze no jest to tlenie, żarzenie się.
5: Przypomnijmy, że służby z ogniem walczą od wtorkowego popołudnia. Prezydent chce przeprowadzenia w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował wniosek w tej sprawie do Senatu. Jak mówił, Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Zdaniem byłego premiera Mateusza Morawieckiego referendum jest bardzo potrzebne.
7: Żeby cały naród mógł się wypowiedzieć w kwestii, która dotyczy nas wszystkich, jest, że tak powiem, importem z Brukseli. Tutaj dzisiaj na panelu była debata o tym, które składniki kosztowe najbardziej wpływają na cenę energii, a w związku z tym na brak konkurencyjności polskiego i europejskiego przemysłu. Niech taka debata ogólnopolska poprzedza to referendum.
5: Referendum zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Maturzyści z całego kraju zakończyli już egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Każdy maturzysta musi napisać egzamin z minimum jednego przedmiotu dodatkowego, a język angielski od lat jest najczęściej wybierany przez zdających.
8: Maturzyści ze szkoły w chmurze, którzy pisali egzamin na stadionie warszawskiej Legii, wychodzili w dobrych nastrojach, a na pytanie, jak im poszło, odpowiadali krótko.
9: A bardzo dobrze.
10: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
11: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
10: Wspaniale. Lepiej niż podstawa, myślę, że mi poszło jednak.
8: Egzamin trwał 150 minut i sprawdzał wiedzę zrozumienia ze słuchu, czytania, pisania i gramatyki. Według zdających poziom trudności był zdecydowanie wyższy niż na podstawowym angielskim, ale nie było niczego, co mogło zaskoczyć.
9: Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach.
10: Na pewno słuchanie było troszeczkę trudniejsze i tam zadania były w miarę podobne, ale troszeczkę też trudne.
8: Tegoroczne matury potrwają do 30 maja.
5: Kolejne info o 16, wtedy także sport. Do usłyszenia.
12: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
15: 24. Cały czas na termometrach. Potem wieczorem około 10. No i być może jeszcze dzisiaj coś popada i pogrzmi. Jutro w ciągu dnia, no chłodno i to bardzo chłodno w porównaniu z tym, co było, bo Tylko 17 i tylko pochmurno. I jutro już może być deszczowo, moi drodzy. Jeśli chodzi o ten weekend, no to troszkę lepiej, bo tak około 20 i jest szansa, że jeszcze trochę słońca nam pobłyska.
12: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
2: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
4: Radio Free.
15: No niby tutaj gadać dużo nie planuję, ale będzie numer ze słowem mówić w tytule. Talk to you, another, tak na początek. Andrzej Matuła, siemka.

Przypominam, że tam jest już aktywny pomiar prędkości odcinkowy. Między Nałęczowem a Kurowem, tak dokładniej. Tam 120 km na godzinę maksymalnie można jechać. Tak tylko przypominam, żeby potem, no wiecie, żeby później nie było żadnych nieprzyjemności. Między Nałęczowem a Kurowem taki odcinek teraz jest. I odcinkowy pomiar prędkości tam właśnie.

0: w Radiu Free, to jest Meduza i Henry Camamil, czyli Don't Wanna Go Home. A jeśli właśnie o tej porze chcecie wrócić sprawnie do domu, to ja wam tu za chwilę pomogę.
1: Reklama. Czy nadal szukasz komfortowego auta z korzystnym finansowaniem? Przyjedź do salonu Kia przy Alei Warszawskiej w Lublinie i wybierz Kia Sportage z rabatem do 20%. I uwaga! Kia Stonic oraz Kia Exceed z dodatkowym rabatem i polisą za złotówkę. Dla firm także inne promocyjne oferty finansowania oraz leasing. Zapraszamy! Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Droga wylotowa na Warszawę.
2: Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Domlublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
3: Lustereczko wsteczne. Powiedz przecie, gdzie najlepiej zrobić przegląd na tym świecie, by nie skończyć na lawecie?
4: A, pytasz o przegląd techniczny, badanie? Pojedź do Speedcar, szanowny panie.
3: Stacja kontroli pojazdów Speedcar zapewnia szybkie, sprawne i kompleksowe przeglądy rejestracyjne pojazdów. Nie czarujemy, gdy w grę wchodzi jakość i bezpieczeństwo. U nas zrobisz przegląd od ręki. Odwiedź stację Speedcar na Lubartowskiej, Jana Pawła II, Piaseckiej lub na Łęczowskiej. www.speedcar.pl.
2: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na Twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy zmienią każde miejsce w prawdziwą scenę. Odwiedź nas w Lublinie przy Obrońców Pokoju 2A lub wejdź na muzycznegwiazdy.pl. Muzyczne gwiazdy. Podkręcamy każdą imprezę.
5: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy, sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
6: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Yangloosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może Was zabraknąć.
7: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do Twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy Twój dom.
2: Skwerek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą. Animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 304 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Zaprasza Toyota Autopark Lublin. Kalinówka 18 koło Lublina.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
13: Nie każda wiosna zaczyna się od kwiatów. Nie każda zmiana musi być delikatna. Są momenty, kiedy budzi się coś więcej. Charakter, ambicja, adrenalina. Cupra Studio Lublin już otwarte. Nowa przestrzeń, ten sam ogień. Wejdź, zobacz, poczuj różnicę na drodze. Jeśli czujesz, że to twój moment, umów jazdę testową już dziś. Cupra Studio Lublin, Piasecka 10.
2: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
14: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
0: No to przyszła pora, żebyśmy sprawdzili, gdzie o tej porze nam się Lublin korkuje. Na pewno Janowska może nam się korkować, bo tam się szykują remonty. Tam już są pierwsze prace, tak na dobrą sprawę. Więc przy okazji jeszcze Krochmalna na pewno będzie korkowana. Będzie Lubelskiego Lipca 80. Jana Pawła II też na tym ucierpi. Na Nadbystrzyckiej też pewnie będzie nie lepiej. Na Wrotkowskiej identyko, identyko na Romera i na samej Diamentowej też pewnie trochę postoimy. Dalej mamy Wolską i Fabryczną. To już taki klasyk o tej porze. Mamy też Drogę Męczenników Majdanka, Tysiąclatkę przy rondzie z flagą, Emanuela Grafa w kierunku Łęcznej, potem jest Lubartowska i Lubomelska. Jeśli już tamte okolice, no to 3 maja i Prusa też tu trzeba jeszcze dorzucić. Krakowskie Przedmieście, identyko, identyko, Lipowa i Racławickie, Głęboka i Sowińskiego oraz Poniatowskiego o tej porze.
2: Salonika! Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
14: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
15: Free. Jest dobrze, bo słuchasz Radia Free. Radio Free.
16: Hity non-stop.

0: Con Calma to jest. Dokładnie 18 minut przed 16 w Radiu Free. Dead Yankee i Snow. Za chwilę Artemas i I Like The Way You Kiss Me, ale wcześniej... I love you, boom, boom, girl.
1: Czy wiesz, że...
2: Najdroższą edycją kolekcjonerską gry wideo jest edycja polskiej gry Dying Light. Jest wyceniona na 1,5 miliona złotych, a w jej skład wchodzą m.in. 4 edycje gry w metalowych opakowaniach z autografami twórców, 2 pary słuchawek, figurka zombie wielkości człowieka, lekcje parkouru do omijania zombie oraz prawdziwy dom, w którym przetrwamy atak zombie, a poza tym przyjemnie w nim pomieszkamy.
1: Teraz już wiesz.
3: Radio Free.

0: tak dobrze w Radiu Free buja Don't Want Your Love. To jest Illenium i Ellie Goulding. A kolejne hity już po 16. Bo tak to Radio Free działa.
1: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin, jedyny autoryzowany dealer Omoda i J.Crew w regionie.
3: Czy nadal szukasz komfortowego auta z korzystnym finansowaniem? Przyjedź do salonu Kia przy Alei Warszawskiej w Lublinie i wybierz Kia Sportage z rabatem do 20%. I uwaga! Kia Stonic oraz Kia Exceed z dodatkowym rabatem i polisą za złotówkę. Dla firmy także inne promocyjne oferty finansowania oraz leasing. Zapraszamy! Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Droga wylotowa na Warszawę. Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu. Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
4: Marzysz o przygodzie? Z VIP wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem, gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice, Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: Nowoczesny przemysł wymaga certyfikowanych kompetencji. Rozwijaj umiejętności w zakresie robotyki przemysłowej w Branżowym Centrum Umiejętności. Praktyczne szkolenia dla pracowników produkcji, utrzymania ruchu i automatyków. Więcej na BCU Robotyka Lublin EU. Przedsięwzięcie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.pl i zadzwoń. Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.pl.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
9: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
10: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
11: Jeśli korki lubelskie, no to po pierwsze pamiętajcie o Janowskiej, która jest aktualnie remontowana i nie tylko Janowska będzie nam się korkować, ale też i okoliczne typu Wrotkowska, typu Diamentowa, typu Romera, Krochmalna, Lubelskiego Lipca 80, Jana Pawła II i Nadbystrzycka, no myślę, że też trochę Oberwą. Filaretów pewnie podobnie. Podobnie Armii Krajowej też może nam się korkować. A aktualnie, moi drodzy, klasyka, czyli tysiąclatka, rondo z flagą przede wszystkim. Dalej mamy Emanuela Grafa w kierunku Łęcznej. Na pewno trochę postoimy na Prusa oraz na 3 maja, ale jak Kraśnicka, no to też nie jest takie miejsce, które nas od korków uwolni. Dalej mamy Głęboką, która jest niezbyt przejezdna o tej porze, na Rutowicza. Podobnie Lipowa i całe Racławickie. Miejscami, ale jednak teren całych Racławickich, o tak to ujmę. No i na pewno trochę postoimy też na Bohaterów Monte Cassino miejscami.
9: Salonika!
6: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
10: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
12: Info za free.
13: Jest 16. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free.
7: Lasy Państwowe wydały oświadczenie w sprawie wypadku samolotu Dromader, który brał udział w akcji gaśniczej na terenie Puszczy Solskiej. Jak podkreślono, przyczyny tragedii są obecnie wyjaśniane przez właściwe służby, w tym Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, a także prokuraturę. Przedstawiciele Lasów Państwowych zaznaczyli, że do czasu zakończenia postępowania nie będą komentować ani spekulować na temat możliwych przyczyn wypadku. Samolot zgodnie z zawartą umową pozostawał w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Lasy Państwowe wyjaśniły także, że podczas akcji gaśniczych sprzęt lotniczy pozostaje do dyspozycji sztabu kierującego działaniami ratowniczymi na miejscu zdarzenia. Zgodnie z obowiązującymi umowami, loty wykonywane są od godziny 10 do 1 godziny przed zachodem słońca. Wyjątek stanowią sytuacje, w których prowadzona jest akcja gaśnicza. W oświadczeniu zaapelowano również o niepowielanie nieprawdziwych informacji dotyczących wypadku oraz o uszanowanie pamięci tragicznie zmarłego pilota. Polak kapitanem statku ostrzelanego przedwczoraj w cieśninie Ormus, pływający pod banderą Malty, kontenerowiec francuskiego Armatora, miał zostać trafiony irańskim pociskiem rakietowym podczas przepłynięcia przez akwen w pobliżu Omanu. Jak wynika z relacji Armatora, niektórzy członkowie kilkunastoosobowej filipińskiej załogi są ranni. Statek jest uszkodzony i dryfuje. Nie ucierpiał polski kapitan, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
13: Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Był to kontenerowiec, który płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Indii. Według informacji, które posiadamy, rzeczywiście kapitan jest Polakiem. Na szczęście wszystko jest z nim w porządku, natomiast sytuacja co do statku jest dosyć trudna według wstępnych informacji, o których wiemy. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych śledzimy tę sytuację. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście pan kapitan, wszyscy potrzebujący taką pomoc otrzymają.
7: Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ był to 32. taki incydent od początku wojny. Cieśnina Ormus, przez którą transportuje się 1/5 światowej ropy naftowej, jest praktycznie zamknięta od końca lutego, kiedy wybuchł konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Na koniec ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach na Lubelszczyźnie. Te wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy prognozują występowanie burz, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 35 litrów, a porywy wiatru mogą sięgać 70 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra, do godziny 4 nad ranem. Teraz newsy ze świata sportu. W Info za Free słyszymy się o 17.
12: Sport za Free.
7: Siatkarze Bogdanki Luk Lublin nie wykorzystali szansy na zamknięcie finału Plus Ligi. W czwartym meczu rywalizacji o Mistrzostwo Polski obrońcy tytułu przegrali u siebie z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1-3. Tym samym goście w serii do trzech zwycięstw doprowadzili do remisu 2-2. Straconej szansy żałował kapitan Bogdanki Marcin Komenda.
14: Też sobie wyobrażaliśmy to inaczej, też chcieliśmy wygrać, też chcieliśmy przy naszych kibicach celebrować wygraną, natomiast no nie gramy z byle kim, gramy z bardzo mocnym przeciwnikiem. My walczyliśmy, tego nam nie można zabrać. Próbowaliśmy, robiliśmy wszystko, żeby unieszkodliwić ich zamiary, czyli wygraną. Szkoda chyba najbardziej tego trzeciego seta.
7: Decydujący mecz finału zostanie rozegrany w niedzielę w Sosnowcu. Koszykarze PGE Startu Lublin przegrali na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza 100-105 w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy. Lubelska drużyna już wcześniej straciła szansę na awans do play-off i grę o medale. Trener Wojciech Kamiński był jednak zadowolony z postawy swojej drużyny w ostatnim występie.
15: Dziękuję swoim zawodnikom za cały ten trudny, bardzo trudny sezon, za walkę do końca. Można powiedzieć, że graliśmy o nic, nie poddaliśmy się. Oczywiście drużyna z Dąbrowy była lepsza, natomiast myślę, że to zwycięstwo było na wyciągnięcie naszej ręki przez całe 40 minut. Także mimo pewnych przeciwności walczyliśmy i z tego trzeba się cieszyć.
7: Start zakończył sezon na 13. miejscu z bilansem 10 zwycięstw i 20 porażek. Dwóch żużlowców Orlen Oil Motoru Lublin, Fredrik Lindgren i Mateusz Cierniak, wystąpiło w barwach Region Verde Elite Sport w wygranym 55-33 spotkaniu przeciwko Nordisk Elite Speedway w duńskiej ekstraklasie. Obaj znacząco przyczynili się do zwycięstwa swojego zespołu. Cierniak zdobył 15 punktów, a Lindgren 13. Kolejny mecz w PGE Ekstralidze Orlen Oil Motoru Lublin rozegra w niedzielę. Wówczas Koziołki podejmą Betard Spartę Wrocław.
10: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
17: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
11: A jednak, miał być deszcz, no i deszcz był, moi drodzy, jeszcze prawdopodobnie trochę popada. Spadnie też temperatura, aktualnie to jest około 22, a wieczorem będzie tylko około 10. Być może też jeszcze pogrzmi dzisiaj, no to już w ogóle całkiem takie wiosenne kombo. Jutro w ciągu dnia chłodniej, bo tylko 18 i raczej pochmurno.
10: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
17: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
12: Radio Free.
11: Mam taki kaprys, żeby wam zagrać naprawdę wyjątkowy hicior Andy Dust i Zokeria. Ale wcześniej równie wyjątkowy Sibul i Wonderland. Andrzej Matuła, kłaniam się nisko i zapraszam do Free.

Radio Free Test, Imani i Don't Be So Shy w remiksie. A tymczasem, moi drodzy, warto sobie uchylić okno, jeśli tylko macie taką możliwość, bo jest piękne, świeże, letnie, takie podeszczowe powietrze. Niby to jest taki drobiazg, a uwierzcie mi, poczujecie się od razu dużo, dużo lepiej. Ja tak sobie zrobiłem chwilę temu tutaj w studiu, no i naprawdę jest czuć ten taki już prawdziwie letni vibe. Niby tylko tyle, ale potrafi sporo zdziałać. Sporo zdziałać potrafią też hity. John Summit i The Chainsmokers, All The Time.

0: to taka sympatyczna nówka w Radio Free. Favor, Fisher and Townsend Eye. Tak to Radio Free o tej porze gra, moi drodzy, a raczej żadną nowością nie będą korki o tej porze w Lublinie. I te sobie sprawdzimy za krótką chwilę.
1: Reklama.
2: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
3: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Thermaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Thermaflow. Od projektu po instalację. Thermaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Thermaflow.pl.
4: Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod twoje potrzeby? Domlublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
5: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Spoen LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Spoen LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
6: Znajomość języków to podstawa, ale językiem przyszłości jest umiejętność zrozumienia robota. Zapraszamy na profesjonalne szkolenia do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie zawodowej robotyka. Więcej na BCU Robotyka Lublin EU. Przedsięwzięcie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: No nie... Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w Fabryce Blasku?
8: W Fabryce Blasku?
7: Tak, w Fabryce Blasku. Profesjonalnej mini samochodowej i car detailingu w Lublinie.
9: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w Galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
10: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Jangleosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
11: Marzysz o przygodzie? Z VIP Wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem, gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice, Rzym, Paryż, Londyn, od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP Wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub VIPwycieczki.pl.
12: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy!
13: A gdyby tak wiosną, właśnie wiosnę zobaczyć, taką prawdziwą, piękną i polską, przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
14: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie.
1: Beata Kowalska, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Lubelskiej.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pan Kleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pan Kleks. Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
16: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon Łazienek Salonika. Związkowa 35.
17: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
0: A jeśli korki o tej porze, to Fabryczna. Na Łęczyńskiej też trochę postoimy. Postoimy na drodze Męczenników Majdanka. Dalej mamy, moi drodzy, Krochmalną i Diamentową. I ta Janowska nieszczęsna. Mówię nieszczęsna, bo tam będą remonty niedługo i korki też tam będą się tworzyć. Póki co spokój jest, ale warto mieć na uwadze, że w ciągu kilku najbliższych dni mogą tam być problemy. Jak sobie trochę dalej odjedziemy, tak bliżej centrum, no to Zamojska oraz Unii Lubelskiej z Tysiąclatką też nam się korkują. Emanuela Grafa nie lepiej Lubartowska. 3 maja i Prusa, tam też jest aktualnie gęsto, na krakowskim przedmieściu identyko. Na Lipowej tak samo całe Racławickie też warto brać pod uwagę. Dalej mamy Sowińskiego i Poniatowskiego. Na Głębokiej też postoimy, tak samo na Nadbystrzyckiej i na Narutowicza robi się nieprzyjemnie i gęsto. Kraśnicka identyko. I jeszcze tu bym dorzucił Andersa.
16: Salonika.
17: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon Łazienek Salonika. Związkowa 35.
18: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.

Stolen Dance, Milky Chance. Tak to Radio Free o tej porze przygrywa. Ja wiem, że teraz tematem numer jeden dla wielu może być matura i na pewno jest, ale uwierzcie mi, warto sobie zrobić taki chociaż jeden moment, kiedy o tej maturze totalnie nie myślimy. I warto sobie taką po prostu przerwę zrobić. Może być to trudne, ale warto spróbować. Sam to przerabiałem lata temu i wtedy, moi drodzy, też chciałem mieć kogoś takiego, kto mi powiedział, że warto chociaż na chwilę wyluzować. My tu w Radiu Free luzujemy przy hitach, proszę bardzo. Weekend i Lizot.

0: Takie to hity w Radiu Free o tej porze. Jennifer Lopez i David Guetta, czyli Save Me Tonight. Więcej hitów po piątej, a piąta za chwilę.
1: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i J.Crew w regionie.
3: Widzę auto, widzę pieczątkę, ale... O, jest problem.
4: Jaki problem?
3: Brak przeglądu technicznego. Oj, bez tego przyszłość niepewna.
5: Tę wizję łatwo zmienić. W Speedcar przegląd rejestracyjny zrobisz od ręki, bez umawiania i bez stresu. Ogólnopolska sieć stacji kontroli pojazdów Speedcar od ponad 25 lat dba o bezpieczeństwo kierowców. Zapraszamy w Lublinie na Lubartowską, Jana Pawła II, Piasecką i na Łęczowską.
2: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego nie...

0: rozkręcamy każdą imprezę.
1: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj. W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem. Zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More. Długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.com.pl.
3: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na Ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin, Zembożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla Twojego ogrodu.
4: Nie każda wiosna zaczyna się od kwiatów. Nie każda zmiana musi być delikatna. Są momenty, kiedy budzi się coś więcej. Charakter, ambicja, adrenalina. Cupra Studio Lublin już otwarte. Nowa przestrzeń, ten sam ogień. Wejdź, zobacz, poczuj różnicę na drodze. Jeśli czujesz, że to twój moment, umów jazdę testową już dziś. Cupra Studio Lublin, Piasecka 10.
5: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do Twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy Twój dom.
0: Skwerek na Tytoniach w Lublinie wraca i to z jeszcze większą energią. Już od 8 do 10 maja start sezonu letniego przy Wrotkowskiej 2. W piątek magiczny jam session przy fontannie. Improwizacja, światło i dźwięki, które wydarzą się tylko raz. W sobotę pilates z rana i noc pełna emocji z Wejkumem. Na scenie także Kamil Bryk i Pieprzowski. A w niedzielę dzieciaki rządzą, animacje, zabawy i chwila relaksu dla rodziców. Skwerek na Tytoniach. Poczuj lato w mieście.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35. Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
9: Ogólnie to jeśli chodzi o korki, to nie ma tragedii, moi drodzy, ale takie standardowe punkty typu Sowińskiego i Poniatowskiego, albo Głęboka, Narutowicza i Nadbystrzycka, albo Krakowskie Przedmieście i Lipowa, albo 3 Maja i Prusa, no to jednak się korkują. Tysiąclatka w kierunku

0: audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl. Info za free.
1: Jest 17. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Po ugaszeniu pożaru Puszczy Solskiej pod Biłgorajem rozpocznie się szacowanie strat oraz inwentaryzacja pogorzeliska. Spłonęło ponad 300 hektarów lasu, a obszar działań Straży Pożarnej liczy ponad 10 km kwadratowych. Pożar dotknął obszary kluczowe dla ochrony cennych gatunków ptaków. Głuszca, bociana czarnego, puszczyka uralskiego czy orlika krzykliwego. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała, że przed pożarem wobec tego obszaru były poważne plany.
2: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną. I z uwagi na siedlisko głuszcza tutaj, które występuje, i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze, cały ekosystem. Natomiast no akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
1: Obecnie pożar w Puszczy Solskiej jest pod kontrolą, a ogień się nie rozprzestrzenia. Nielegalne billboardy zniknęły z kamienicy przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 66. Wnioskowali o to Miejski Konserwator Zabytków oraz Lubelska Fundacja Wolności. Przez cały czas prowadzimy postępowania dotyczące nielegalnych nośników reklamowych, mówi Miejski Konserwator Zabytków Hubert Mącik.
3: W każdym roku prowadzimy takich postępowań co najmniej kilkanaście. Ostatnio więcej, bo w tej chwili takich postępowań trwa 20 kilka. W części te postępowania zakończyły się wydaniem zaleceń pokontrolnych, w części nakazów usunięcia. W części przypadków niestety okazało się, że nośniki są legalne. Ale tak czy inaczej, są to takie sprawy, którymi zajmujemy się wtedy, kiedy nie mamy tematów, mówiąc krótko, pilniejszych, takich, których niepodjęcie mogłoby skutkować właśnie istotnym uszczerbkiem w krajobrazie miasta, czy to jeśli chodzi o zabytek, czy to jeśli chodzi o na przykład elementy zieleni w mieście. Mamy po prostu pewne priorytety.
1: Od ponad 10 lat miasto pracuje nad uchwałą krajobrazową. Pozwala ona gminom kompleksowo regulować zasady sytuowania reklam, tablic czy obiektów małej architektury. Jak informuje Miejski Konserwator Zabytków Hubert Mącik, prace nad lubelską wersją tej uchwały w dalszym ciągu trwają. Na koniec o wielkiej mobilizacji wśród mieszkańców Józefowa na Lubelszczyźnie. Do pobliskiej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przynoszą przekąski i wodę dla strażaków walczących od wtorku z pożarem oddalonym o zaledwie kilka kilometrów. Sala została tak zapełniona, że druhowie tymczasowo wstrzymali przejmowanie niektórych produktów. Strażak Damian Skóra powiedział, że mieszkańcy chętnie włączyli się w pomoc.
4: Widać, bo nawet za Tomaszowem z powiatu zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego ludzie przyjeżdżają i po prostu tyle, ile mogą, to dają. Zbiórki jakieś tam są robione, więc jest dobrze.
1: Pomagają także lokalne grupy.
4: Tutaj jeszcze koła gospodyń wiejskich ciągle z jakimiś ciepłymi posiłkami krążą. Jeszcze gdzieś, jak z tego co wiem, to osoby robią jakieś kanapki, coś takiego. Tutaj praktycznie mamy wszystko.
1: To wszystkie newsy w tej godzinie. Teraz propozycje lubelskich instytucji kultury. W Info za Free słyszymy się o 18:00.
0: Kultura za Free.
1: W CSK duet Runo z Torunia tworzą indie pop z subtelnym brzmieniem i intymnymi tekstami. To elektroniczno-punkowa muzyka. Wokaliści mają przykuwać uwagę nie tylko unikalną, głęboką barwą głosu, ale także bezczelną i odważną postawą sceniczną. Czytamy w zaproszeniu. Początek koncertu duetu Runo o 20:00 w CSK. Na koniec propozycja dla najmłodszych. Spektakl Idziemy po skarb w teatrze imienia Hansa Christiana Andersena to teatralna adaptacja dziecięcej bajki autorstwa Janosza, niemieckojęzycznego pisarza. Na scenie dobrze znani lubelskiej publiczności aktorzy. Spektakl podzielony jest na dwie 25-minutowe części. Główni bohaterowie, Tygrys i Miś, zdecydowali, że będą bogaci, a podczas długiej podróży docenią, że o wiele cenniejsi od złota w kieszeni są bliscy. Przez blisko godzinę aktorzy mają utwierdzić w przekonaniu najmłodszych, że uniwersalne prawdy o istocie przyjaźni i wspólnym dążeniu do szczęścia są ważne. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie Teatru Andersena.
0: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
7: Popada to jeszcze dzisiaj, czy nie popada już? No popada. I to jeszcze pogrzmi prawdopodobnie. Jeśli chodzi o temperaturę, to aktualnie jest około 20, a potem wieczorem tylko

0: Około 10. Jutro w ciągu dnia chłodno, bo 17 na termometrach, a jeśli chodzi o cały ten weekend, to tak do 20. I trochę słońca, trochę chmur.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: Radio Free. Macie ochotę na trochę latino? No to proszę bardzo, Tiesto i Karol G na początek. Andrzej Matuła, witajcie we Free.

Radio Free to jest Lickley i I Follow Rivers, The Magician Remix. Numer, który lata temu, już lat temu naście był mega hitem, a teraz, jak słyszycie, wraca. I coś mi się wydaje, że tu coraz częściej będzie się pojawiał w Radio Free. My tu lubimy takie numery. Lubimy też takie, które co prawda chwilę temu były hitem i jeszcze takimi klasykami nie są, ale trochę zapomniane zostały już przez ten krótki czas. I mi się wydaje, że tak było z tym utworem. JJ i Still, I Get Summer On My Mind.

0: Tak, to Radio Free o tej porze gra. Eben i Hollow. A za chwilę wycieczka do gwiazd. Vice i Stars.
1: Reklama.
2: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
3: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Yanglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy!
5: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy. Sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Czas na pojedynek na szczycie PGE Ekstraligi. Do Lublina przyjeżdża drużyna z Wrocławia.
8: Czy motor na własnym torze zatrzyma mocną ekipę Sparty? Czy Kacper Woryna potwierdzi swoją fantastyczną dyspozycję? Orlen Oil Motor Lublin versus Betard Sparta Wrocław. Niedziela, godzina 19:30. Nie możesz być na trybunach? To zapraszamy na pełną radiową transmisję meczu na antenie Radia Free oraz na www.radiolublin.pl.
9: Nie każda wiosna zaczyna się od kwiatów. Nie każda zmiana musi być delikatna. Są momenty, kiedy budzi się coś więcej. Charakter, ambicja, adrenalina. Cupra Studio Lublin już otwarte. Nowa przestrzeń, ten sam ogień. Wejdź, zobacz, poczuj różnicę na drodze. Jeśli czujesz, że to twój moment, umów jazdę testową już dziś. Cupra Studio Lublin, Piasecka 10.
1: Reklama.

są i polskie hity w Radiu Free. Julia Wieniawa i Dziś sobie dam. Ja to wam życzę, żebyście dzisiaj sobie dali trochę na luz po prostu. Czwartek to już taki mały piątek, więc wypadałoby odpocząć po tym tygodniu, szczególnie jeśli ten tydzień był taki wyjątkowo trudny dla was. A jeżeli te hity, które mamy tutaj obecnie, to jeszcze jest mało, to ja proponuję po 18 basie wróbel i wieczorny freestyle. Tam będzie trochę więcej takiej wieczornej, dance'owej energii. Zapraszam już po 6 w imieniu Basi. A skoro mowa o energii dance'owej, no to ja proponuję trochę się rozgrzać. Marlon Hofstadt i One Night of Love.

0: Radio Free, to jest Dawid Podsiadło i Sezon. Kolejne hity już po szóstej, a po szóstej te wszystkie hity. A jest ich sporo, bo w końcu w Radio Free hity gramy non-stop. Te hity zagra wam już Basia Wróbel.
1: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin, jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 9 ładowania spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km.

0: Jest 18. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Wiele wskazuje na to, że Senat odrzuci propozycję prezydenta. Karol Nawrocki ogłosił, że chce zorganizować referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej i zwrócić się do Senatu z wnioskiem w tej sprawie. Referendum dotyczyłoby jednego pytania. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Senacka większość krytykuje pomysł prezydenta. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski uważa, że pytanie jest źle postawione.
1: Pytanie jest tak tendencyjne, że organizacja takiego referendum byłaby parodią. Także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło.
0: Organizację referendum popiera opozycja. Senator PiS Krzysztof Bieńkowski mówi, że Polacy powinni móc wypowiedzieć się w tak ważnej sprawie.
2: Każdy płaci rachunki za prąd, więc będzie mógł się wypowiedzieć, czy bardziej mu zależy na rachunkach za prąd i produkowaniu go z takich lokalnych źródeł energii, czy inwestowaniu w wiatraki, a przez to też droższych rachunkach za prąd.
0: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Senat musiałby wyrazić zgodę bezwzględną większością głosów. Izba ma zająć się wnioskiem na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się za 2 tygodnie. Podmuchy wiatru w gminie Józefów nadal stwarzają zagrożenie, ale nie poszerza to obszaru pożarów w Puszczy Solskiej, informują strażacy w najnowszym komunikacie. Obecnie główne działania koncentrują się przede wszystkim na dogaszaniu zarzewi ognia, zwilżaniu granic pożaru i kontroli terenów szczególnie narażonych na ponowne rozpalenie się. Relacjonuje będący na miejscu brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: W tej chwili już mówimy o takich działaniach bardziej monitorujących, zapobiegających właśnie po to, żeby nie rozmuchiwały się te zarzewia, które pozostały na w sumie bardzo dużym obszarze. Na ten moment nie ma takiego zagrożenia, żeby doszło do tego, że ogień mógłby się przenieść na korony drzew. No dużo pomogła nam pogoda, dzisiejszy opad deszczu, choć no w tej chwili pogoda już jest słoneczna, wymaga od nas wielkiej czujności i zaangażowania.
0: Jak przekazują strażacy, w większości ich działania nakierowane są na dogaszanie. Na chwilę obecną sytuacja jest opanowana. Do brutalnych zamieszek doszło w nocy w Paryżu. Świętowanie awansu stołecznego klubu PSG do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się w starcia z policją i uliczne walki. Władze poinformowały o dziesiątkach zatrzymań oraz rannych.
4: Do pierwszych incydentów doszło tuż po zakończeniu meczu, który był rozgrywany w Monachium. Gromadzące się wokół stadionu Parc des Princes i wieży Eiffla grupy młodych ludzi zaczęły blokować ruch uliczny. Gdy interweniowała policja, pseudokibice zareagowali strzałami z rac, podpaleniem śmietników oraz samochodów, a także atakami na pojazdy funkcjonariuszy. Ci odpowiedzieli gazem łzawiącym i szarżami, by rozproszyć chuliganów. Bilans to 127 zatrzymanych osób w aglomeracji Paryża, przekazał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, stanowczo potępiając zamieszki. Wśród policjantów mamy 23 lekko rannych funkcjonariuszy, dodał. Rannych zostało również 11 uczestników zamieszek, w tym jedna osoba ciężko.
0: Władze Francji zapowiadają znaczne wzmocnienie środków bezpieczeństwa na finał Ligi Mistrzów, w którym 30 maja w Budapeszcie PSG zagra z Arsenalem. To wszystkie newsy w tej godzinie, kolejne o 19. Do usłyszenia.
5: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
8: W tej chwili na termometrach 20 stopni Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza i może jeszcze popadać jutro również deszcz i mrzawka, w piątek w Lublinie 16, a w sobotę 15 stopni Celsjusza. W niedzielę temperatura wzrośnie do 18, w niedzielę też więcej słońca.
5: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
9: Wieczorny freestyle.
8: Tak jest, zaczynamy wieczorny freestyle na antenie Radia Free, bo to już 18, prawie 5. Nazywam się Barbara Wróbel i zapraszam.

Saint-Tropez. To Radio Free, wieczorny freestyle, to także Welcome to Saint-Tropez, ten chłodniejszy nieco wieczór w Lublinie, ale ten chłodniejszy wieczór tylko na zewnątrz, bo z głośników gra muzyka, która kojarzy się z latem i ciepłem i wypoczynkiem, więc atmosfera i tak gorąca. Ponad to dzisiaj Światowy Dzień Hasła. I ja wiem, że tutaj chodzi o takie hasła, jakimi zabezpiecza się dostęp na przykład do maila, ale nikt nie powiedział, że nie możemy sobie z tego święta zrobić innej celebracji. Takiej celebracji, jaka jest wygodna dla nas. Zatem ustalamy hasło na dziś i myślę, że to może być na przykład tylko chill. Krótkie, łatwe do zapamiętania. Można sobie zapisać na lustrze, żeby nie zapomnieć. Tylko chill. I tym się dziś kierujemy.

Embers, Robin Schulz w Radiu Free. Tymczasem coś dla tych, którzy pamiętają kino z przełomu XX i XXI wieku. Kto widział legalną blondynkę palec pod budkę? No dobra, wszystkich widziałyśmy. Ongiś to był film, który trzeba było zobaczyć. Czy się podobał? Zdania są podzielone, ale faktem pozostaje, legalna blondynka to już właściwie kultowy film. I powstaje prequel serialowy. A będzie o latach liceum Elwood i o tym, co ją ukształtowało. Serial będzie miał premierę 1 lipca.

Przy takich hitach można chillować. Play My Drum to Sandra Lang w Radio Free. Stateside, czyli Pink Panther S i Zara Larsson, to już za chwilę, a o 19:00 info za Free, które przedstawi Aleksander Brudziński.

Jest 19. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Dziś powinny zakończyć się Jest 19. Ale...

0: W przypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu lotniczym. Choć śledczy nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, co tak naprawdę było przyczyną katastrofy, to brane są pod uwagę dwie główne hipotezy, o czym mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec.
1: Tu wchodzi element awarii samolotu lub ewentualnie jakieś błędy po stronie pilota. Mogę potwierdzić, że w sprawie zabezpieczono już dokumentację techniczną dotyczącą tego samolotu. Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym przeprowadzona była sekcja zwłok pokrzywdzonego. Tak ogólnie tylko mogę wskazać, bez podawania szczegółów, że zgon nastąpił w wyniku obrażeń wielonarządowych. Wyniki badań przeprowadzonych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych będzie decydujące do ustaleń, co było przyczyną tego wypadku.
0: Wspomniana komisja działa niezależnie od prokuratury. Prokuratura ze względu na dobro postępowania nie ujawnia żadnych innych szczegółów śledztwa.
2: Śledztwo prokuratury okręgowej w Zamościu ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenia, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Około 60 polskich marynarzy znajduje się na statkach w rejonie cieśniny Ormus, informuje przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków Jacek Dubiński. Jak podkreśla, to liczba szacunkowa, bo nie ma oficjalnych danych w tej sprawie. W cieśninie Ormus przedwczoraj został ostrzelany pływający pod maltańską banderą statek, którego kapitanem jest Polak. Niektórzy członkowie załogi zostali ranni, jak mówi kapitan Sebastian Nowicki, który do wybuchu wojny pływał w tym rejonie. Marynarze, z którymi ma kontakt, są przerażeni rozwojem sytuacji.
3: Przede wszystkim są problemy z powrotem i zejściem ze statków. To jest główny powód i niepokój załogantów, że nie mogą wrócić do domu. Podejmują firmy różne próby, z tego co mi wiadomo. Jednym się to udaje, ale w większości są problemy ze względu na zamykanie lotnisk i problemy z transportem ze statków.
2: Cieśnina Ormus jest praktycznie zamknięta od końca lutego, kiedy to wybuchł konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a Iranem. W 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. Nie będzie to zapowiadana kilka lat temu Izera. Spółka Electromobility Poland wybrała partnera strategicznego tego projektu. To Foxconn, koncern z Tajwanu.
4: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że porozumienie przewiduje m.in. transfer technologii. Dodał, że na początku w Jaworznie mają być produkowane 3 modele samochodów.
5: W kategorii miejskich SUV-ów oglądaliśmy już to. Będziemy oczywiście szukali nazwy. Zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
4: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz podkreślił, że hub elektromobilności w dużej mierze ma korzystać z polskiej produkcji.
6: Już od pierwszego dnia produkcji 70% części do produkcji, do budowy samochodów będzie zlokalizowane w Polsce.
4: Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowa w tej sprawie ma być podpisana w najbliższym czasie.
2: Tą informacją kończymy newsy na dziś. Słyszymy się jutro punktualnie od godziny 7. Trzymajcie się, spokojnego wieczoru. Cześć.
7: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
10: Do 11 stopni spadnie dziś w nocy temperatura, jutro w ciągu dnia maksymalnie 16 stopni Celsjusza. W piątek będzie padać, w sobotę już raczej bez opadów, ale wciąż dużo chmur nad Lublinem, wtedy 15 stopni w ciągu dnia, a w niedzielę 18 stopni Celsjusza i dużo słońca.
7: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
11: Wieczorny freestyle.
10: A naszą kolejną wspólną godzinę zaczynamy od utworu Stay the Kid Laroi i Justin Bieber już teraz. Przed mikrofonem Barbara Wróbel. Dzień dobry wszystkim, którzy dołączyli i zapraszam, to wieczorny freestyle.